Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Opatrywałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: Francja pokonana, Hiszpania w finale. Zaczniemy od najnowszych doniesień z mundialu.
1: Zarzuty dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego J.
0: Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie ruszyły kolejne prace archeologiczne. Powiemy, czego szukają eksperci. Na zegarze 6, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania dalej w grze, Francja na deskach.
0: Znamy pierwszego finalistę mundialu.
1: Hiszpanie nie dali szans Francuzom, wygrali 2-0 i teraz czekają na rywala w walce o Puchar Mistrzostw Świata.
0: Piłkarze La Rocha od początku meczu starali się prowadzić grę i szybko zbudowali przewagę.
1: W 22 minucie wykorzystali rzut karny, a w 58 po świetnej akcji drugi cios zadał Pedro Porro.
2: I podkręca tempo Hiszpania! Jest szansa! Jest 2-0! Pedro Porro!
1: Tak brzmiało to w TVP Sport.
0: Hiszpanie dołożyli też szczelną obronę i utrzymali wynik do ostatniego gwizdka.
1: Ich rywala w wielkim finale wyłoni drugi półfinał. W nim wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną.
0: A my zostajemy za oceanem i zostajemy przy piłce. Nowy rozdział w karierze oficjalnie rozpoczęty.
1: Robert Lewandowski zaprezentował się w barwach Chicago Fire.
0: Zanim pierwszy trening z drużyną i konferencja prasowa.
1: W rozmowie z dziennikarzami Lewy przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Był jednak pod wrażeniem tego, jak klub z USA starał się go pozyskać.
3: Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Widząc takie zaangażowanie, to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
0: 37-letni Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire po 4 sezonach w Barcelonie.
1: Zarzuty są, szczegółów brak.
0: Takie dosyć skąpe są na razie informacje po głośnych wczorajszych zatrzymaniach w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Wieczorem zarzuty usłyszał były członek zarządu PFN Cezary J. i został zwolniony do domu.
0: Ma zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu także paszport.
1: Prokurator nie ujawnił szczegółowej treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych podejrzanemu.
0: Nie wiadomo jeszcze, co z drugim zatrzymanym, także byłym członkiem zarządu oraz byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim.
1: Ostatnie informacje z prokuratury mówiły o trwającym przesłuchaniu.
0: Przypomnijmy, obu zatrzymało wczoraj CBA w śledztwie dotyczącym sprawiedliwych sądów.
1: Chodzi o wielomilionowe finansowanie tej kampanii w czasie rządów PiS-u ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
0: Uwaga, pieszy z telefonem.
1: Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego.
0: Ma informować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni komórką mogą stanowić większe zagrożenie na przejściach.
4: Wprowadzenie tego znaku ostrzegawczego, uwaga, pieszy ze smartfonem, spowoduje również znaczące poprawy bezpieczeństwa i równie znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki, włącznie z wypadkami śmiertelnymi.
0: Mówił Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich.
1: Znaki miałyby się pojawić w okolicach skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
0: Polskie prawo zakazuje już pieszym korzystania z telefonów podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię, torowisko czy drogę dla rowerów, jeśli ogranicza to im obserwację otoczenia.
1: Kierowcy podczas jazdy nie mogą korzystać z telefonów, trzymając go w ręku.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie rozpoczęły się kolejne prace archeologiczne.
1: Eksperci sprawdzają, czy przy kościele świętego Jerzego znajdowała się rezydencja pierwszych władców piastowskich.
6: Liczymy na to, że powinniśmy dojść do poziomu wczesno-średniowiecznego, wczesno-piastowskiego. Pierwsza połowa wieku XI, może schyłek wieku X.
1: Mówi Tomasz Janiak z Muzeum Początków Państwa Polskiego.
0: Prace archeologiczne na wzgórzu Lecha potrwają do końca października.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Uwaga, pieszy z radiem, bo słucha Radia Plus. Dzień dobry, 4 minuty po 6.
8: Dzień dobry, witamy i zapraszamy. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
8: Kierowca też lubi, jak radio gra. A teraz, Fernando, za chwilę elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?

0: się nie uda.
1: Co się nie uda?
0: Nie uda się to, no. No. Światowy dzień bez telefonu dzisiaj komórkowego jest.
1: Jak to? No
0: i to się
1: znaczy,
0: na pewno nie uda.
1: Że ten pieszy, wracamy jeszcze do niego, na pewno nie wejdzie na przejście z telefonem.
0: Oj, wejdzie, wejdzie.
1: Bo jest bez telefonu komórkowego. I taki dzień dzisiaj mamy, więc może powstrzymajmy się, gdy nie potrzeba, tak cały czas scrollując. Poza tym dzisiaj imieniny obchodzą Anna, Daniel, Dawid, Donald, Egon, Ignacy, Lubomysł, Roxana i Włodzimierz.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Sprawdziliśmy w telefonie.
0: Tak. Nie, tym razem nie. Reżyser i scenarzysta filmowy Maciej Dejczer obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: A także amerykański gitarzysta, wokalista i kompozytor Joe Satriani.
0: O, taki aktor. Telefon musi mieć, a nuż reżyser zadzwoni.
1: Może.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, dobrze byłoby postawić sobie pytanie, jak poznać Boga, jak poznać Trójcę. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w ostatnim zdaniu dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Poznać Boga można poprzez konkretną relację, poprzez miłość. A jak ja, jako grzeszny człowiek, mogę zbudować relację z Bogiem? Poprzez modlitwę. Modlitwa jest relacją. W modlitwie proszę Boga, w modlitwie dziękuję Bogu, ale w modlitwie przede wszystkim mam Go słuchać. I ta relacja z Bogiem rodzi się właśnie przez słuchanie, przez poznanie. Bądźmy tacy w modlitwie. Prowadźmy naszą modlitwę tak, aby była ona żywą relacją z Trójcą.
4: Reklama. Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamienij starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj i dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota, 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
8: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Copol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Copol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Copol to tradycja dobrego smaku.

0: Strangers by Night, Sissy Cash na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6, środa, 15 dzień lipca. Nie dość, że środek tygodnia, to jeszcze środek miesiąca.
1: No tak.
0: Jakby nie patrzeć. Dobrze, co można trzymać w etui po okularach, a właściwie etui do okularów?
1: Nie mam pojęcia, no.
0: No bilet, jak to co, okulary?
1: Bilet miesięczny. No tak, to wiadomo, że... No to myślałem, że podchwytliwe pytanie jest.
0: Jest podchwytliwe. Co jeszcze można trzymać? Co byś schował?
1: No klucze.
0: A gotówkę? 12 tysięcy dolarów?
1: 12 tysięcy dolarów by się chyba nie zmieściło do etui.
0: A jak to? Zmieściło się! A jakże? Pewien pan przejął lokal poprzednim właścicielu i tam szafka taka stała. No i se stała, tam nikomu nie przeszkadzało. No, pewnego dnia, bo to w 2005 przejął, stwierdził, że a, zajrzy do tej szafki, no i było etui po okularach. Otwiera tam 12 tysięcy do gotówką.
1: A tamten co, zapomniał?
0: No, albo zapomniał, albo coś, no nie wiem, może ktoś skitrał, może z napiwów, no nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie zadał sobie trudu, odnalazł, oddał. No i taka to historia. Bardzo uczciwy
1: człowiek. Mógł w nagrodę chociaż etui dostać. Samo.
0: No, może i tak.
1: Plus zwykle to się tam ileś procent, 10 daje chyba, tak? No. Czy mniej. No dobrze, brawo za uczciwość.
0: Tak
1: że
0: jest,
1: zadał sobie trudu, a nie poszedł i wydał od razu to
0: on
1: na
0: przechulał. On mówi, że moja rodzina zawsze mnie uczyła, musisz być uczciwy.
1: No i bardzo dobrze. A no, jakby tak. Człowiek tak znalazł...
0: No to co?
1: To poszukałby też.
0: Oczywiście, no. Że tak, nie może być inaczej. A potem za każdy uśmiech twój. Anna Jantar już teraz na antenie Radia Plus.
1: Przypominam, że jak nie nasze, a nie wiemy gdzie i kto i co, to zawsze można iść na policję.
0: Tak jest.
1: A nawet trzeba.
0: Raz telefon znalazłam, poszłam, ależ to było, że pół dnia straciłam.

0: Niech to się już skończy wszystko, te całe mistrzostwa, bo człowiek taki niewyspany chodzi. No mecze o 21 kto słyszał?
1: No bo ja nawet nie oglądałam.
0: No to ja to wiem, ja próbowałem, ale oko się zamykało.
1: Dobra, to kiedy ten finał?
0: Finał w niedzielę dopiero, ale też wieczorem.
1: A dzisiaj coś grają?
0: Półfinał.
1: A.
0: Anglia, Argentyna.
1: O, będzie ciekawie. Za kim jesteś?
0: No mam koszulkę nawet, ale nie zdradzę, nie, bo się narażę jeszcze słuchaczom,
1: ja
0: nic nie powiem.
1: Mam koszulkę tam, gdzie się odbywają.
0: No tak, ty masz, oni już dawno odpadli.
1: No co zrobić. Dobrze, czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus, 29 minut po 6.
2: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy...

0: Jest w pół do siódmej, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus.
0: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, informuje Iran.
1: I tłumaczy, że to do czasu zakończenia amerykańskich aktów agresji.
0: Wczoraj USA rozpoczęły nową serię ataków na Iran i wznowiły blokadę jego portów.
1: Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone rozpoczną ataki na elektrownie i mosty.
0: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie przełoży się na wzrost cen paliw.
1: Według ekspertów jeszcze w tym tygodniu cena 95 przekroczy 7 zł.
0: Pogotowie strajkowe w grupie Azoty Puławy.
1: Związkowcy przedstawili listę 13 żądań, które dotyczą głównie wynagrodzeń i warunków pracy.
0: Przedstawiciele załogi chcą m.in. podwyżki 1500 zł netto, najpóźniej do września.
1: Spółka zapewniła, że analizuje postulaty, ale przypomniała przy tym o swojej trudnej sytuacji finansowej.
0: Bezsilna Francja i Hiszpania w finale.
1: W pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata Hiszpanie 2-0 pokonali Francuzów.
0: Piłkarze La Rocha wyszli na prowadzenie w 22 minucie, wykorzystując rzut karny.
1: Trójkolorowi byli zaskoczeni szybką grą Hiszpanów, którzy w dodatku zneutralizowali w ataku duet Mbappé-Dembélé.
0: W drugim półfinale Anglia zagra dziś z Argentyną. Początek tego spotkania o 21:00 polskiego czasu.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Będzie centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich i najmie krótkoterminowym. O uregulowanie przepisów apelowali m.in. mieszkańcy Krakowa. Rządowy projekt nie wszystkim się jednak podoba. To przepisy nie dla ludzi, a dla lobby hotelarskiego. Dla miasta dużo lepsza byłaby propozycja Polski 2050. Komentuje Maciej Fijak z akcji dla Krakowa.
3: Projekt minister Pełczyńskiej na Łęcz był zdecydowanie lepszy z punktu widzenia interesu miast. On regulował nie tylko kwestię tego, żeby powstać taki rejestr, ale też kwestię tego, że wspólnoty mogą nie wyrazić zgody na funkcjonowanie mieszkania na krótki najem.
2: By przepisy weszły w życie, projekt musi teraz przegłosować Sejm. Ważą się losy terminu głosowania w Krakowie. Wnioskodawca protestu referendalnego w sprawie ważności referendum odwołującego prezydenta Krakowa odebrał uzasadnienie postanowienia sądu, które oddalało protest. Teraz ma 7 dni na złożenie zażalenia. Jeśli takiego nie złoży, to postanowienie sądu uprawomocni się i premier wyznaczy datę wyborów w Krakowie. A już teraz w Radio Plus prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
2: 17 stopni w Krakowie, za oknami pochmurno. W ciągu dnia pogoda w kratkę i do 23 może popadać, a nawet zagrzmieć. Biomet niekorzystny.
4: Jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: I już za 26 minut siódma.
7: Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: A oczywiście Tomek od samego rana.
6: A no właśnie o tym, komu naprawdę kibicują Polacy na mundialu.
7: Naprawdę, zaprawdę powiesz to? No dobrze, to...
6: Opowiadam wam.

0: za 19 minut 7 w Radio Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Cała piłkarska Polska wstrzymała oddech, coraz bliżej finału Mistrzostw Świata. Nie, nasi piłkarze od dawna na wakacjach. Rzecz dotyczy sędziego Marciniaka. Wyznaczą czy nie wyznaczą? Posędziuje czy wróci do domu? Każdy nocny komunikat komisji sędziowskiej analizowany jest na wszystkich portalach. Złodziej coś gwizdnął, polityk gwizdze na wszystko, to już nieważne. Najważniejszy gwizdek to ten sędziego Marciniaka. I to pokazuje, że mamy już dość faulujących i symulujących. Polacy naprawdę tęsknią za sprawiedliwością i dlatego wszyscy trzymamy kciuki nie za Anglię czy Argentynę, ale za sędziego Marciniaka. On jeden, ponieważ pochodzi z kraju słynnego elektryka, wiedziałby, czy piłka zahaczyła o kabel.
1: Radio Plus. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox. Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Reklama.
18: Let's go, girls.

0: Za 7 minut będzie godzina 7, ale sypnie nazwiskami za chwilę.
1: Tak, i wydarzeniami ważnymi. Ja ostatnio w telewizji znów widziałem dwa nagie.
0: Mecz.
1: Nie mecze, no ty to o piłce, tylko dwa miecze nagie. I oni
0: co?
1: Przyjęli,
0: aha,
1: mimo że mieli dostatek.
0: Ale pokolorowaną wersję oglądałeś?
1: Tak,
0: czy
1: oczywiście,
0: taką...
1: nie. A ona nie od początku była pokolorowana?
0: Nie, no wcześniej to pamiętam takie dziwne kolory, słabe były.
1: W każdym razie dzisiaj mamy rocznicę tej wielkiej bitwy. Posłuchajmy, Artur Moczarski, o szczegółach.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 15 lipca 1410 roku wojska króla Jagieły i księcia Witolda pokonały krzyżaków pod Grunwaldem. W Krakowie podczas obchodów 500-lecia zwycięskiej bitwy odsłonięto ufundowany przez Ignacego Paderewskiego pomnik grunwaldzki, a w czasie tej uroczystości odbyło się pierwsze publiczne wykonanie roty pieśni autorstwa Feliksa Nowowiejskiego i Marii Konopnickiej. 15 lipca 1274 roku podczas soboru w Lyonie zmarł jeden z jego wybitnych uczestników, Jan Diffidanza, który do historii przeszedł jako święty Bonaventura. Był jednym z reformatorów i organizatorów powstającego wciąż zakonu franciszkanów. Świetnie czuł intuicję świętego Franciszka, a do tego był wybitnym teologiem. Nie zaniedbywał przy tym własnej duszy. Papież zauważył te przymioty i uczynił go swoim najbliższym współpracownikiem, czyli kardynałem. Jednego z najwybitniejszych franciszków.

Franciszkanów Sykstus V ogłosił doktorem kościoła w roku 1588, a Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, w roku 1957 otrzymał habilitację za rozprawę pod tytułem Teologia dziejów u świętego Bonaventury.

0: Za 2 minuty 7 odsyłamy jeszcze na nasz profil na Facebooku, bo rano co jest ważne do śniadania?
1: Jak to, co kawa?
0: Ale też, o, tu też jest ten element, chodzi mi o nabiał.
1: Nabiał.
0: Pytamy, czy są ludzie, którzy pamiętają z nami mleko, kefir i śmietanę w szklanych butelkach z kolorowymi wieczkami.
1: Jogurt był chyba w kratkę fioletową, jak pamiętam, ale nie jestem pewna.
0: Ja to słabo
1: jeszcze
0: pamiętam.
1: Ktoś mi opowiadał, że był szampan mleczny, ale ja takich rzeczy nie pamiętam.
0: Szampan mleczny?
1: Nie, ja się na to nie załapałam.
0: A to
1: ja
0: nie
1: się
0: wiem nawet, o co chodzi.
1: Na jogurt.
0: Nie, ale ja pamiętam, że się szło z własną bańką do sklepu i pani tam nalewała takim nalewakiem mleko.
1: Tak? To tego nie pamiętam.
0: No tak, były takie czasy, dawno, dawno temu.
1: Wszystko było z tym takim kapslem takim.
0: Kto pamięta, ten niech napisze na naszym profilu facebookowym.
1: A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Reklama. Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na 2 koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Padovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao! Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Koniec marzeń Francuzów. Hiszpania pierwszym finalistą mundialu.
1: 54-latek, który zaatakował ukraińskie nastolatki z zarzutami, a tę bulwersującą sprawę skomentował ambasador Ukrainy.
0: Wyczerpanego znaleźli w okolicach Włocławka. Uratowany orzeł Bielik już na wolności. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Byli faworytami turnieju i marzyli o Mistrzostwie Świata, a teraz są na deskach.
0: Załamanie w Dallas, tak francuskie media komentują porażkę swojej reprezentacji w półfinale Mistrzostw Świata.
1: Trójkolorowi przegrali z Hiszpanią 0-2 i Tola Rocha jako pierwsza zameldowała się w finale mundialu.
0: Francuskie media od rana skupiają się na historycznej porażce, o czym więcej już teraz. Mateusz Gołębiewski.
2: Drużyna Deschampsa zdeklasowana przez Hiszpanów, tak porażkę komentuje sportowy dziennik L'Équipe. Francuscy dziennikarze nazywają ofensywę swojej drużyny apatyczną i nie są w stanie znaleźć pozytywów w grze. Niemoc Francji, piłkarze brutalnie zderzyli się z rzeczywistością. To z kolei komentarz Le Monde. Nastroje w Hiszpanii z kolei można by zmierzyć najlepiej, ale chyba z sejsmografem. Tak cieszyli się kibice po drugiej bramce na rynku w Saragossie. To znów się dzieje, jesteśmy w finale mundialu, pisze rano hiszpańska marka. A dziś La Furia Roja pozna swojego rywala w finale. W drugim meczu półfinałowym mundialu zagrają dziś wieczorem Anglia i Argentyna.
1: A początek tego spotkania o 21:00.
0: Ambasador Ukrainy dziękuje polskim władzom i służbom za reakcję na incydent w Bielsku-Białej.
1: Nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać, ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka, zaznaczył w nagraniu opublikowanym w sieci Wasyl Bodnar.
0: 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał już zarzuty, za które grożą 3 lata więzienia.
1: Ambasador zwraca uwagę na to, że w obronie dziewczynek stanęli kierowca autobusu i jedna z pasażerek.
3: Ta agresja wymierzona jest w dziecko, zostały przekroczone wszelkie granice. Dlatego wydarzenie, do którego doszło w autobusie w Bielsko-Białej, nie jest jedynie historią o agresji. Jest przede wszystkim historią o człowieczeństwie, o empatii, o zdrowej reakcji społeczeństwa.
0: Incydent w Bielsku-Białej był też szeroko komentowany przez polskich polityków.
1: Premier oświadczył, że to ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki.
0: Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzone na polski rynek, a te, które nie spełnią wymogów, zostaną skonfiskowane.
1: To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury.
0: Chodzi o ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.
1: Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i chodnikach.
4: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-ulajnów, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi. Źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny i tak powinien być traktowany.
0: Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Był mocno osłabiony, gdy znaleźli go leśnicy. Teraz nabrał sił i pod ich skrzydłami wrócił na łono natury.
0: 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt, prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrzenica.
6: On został znaleziony przez leśniczego z nadleśnictwa Włocławek. Ptak ten na ziemi leżał. Podejrzewamy, że po prostu podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Sklejało to mu na tyle pióra, że prawdopodobnie przez kilka dni nie latał. No, jak nie lata, to nie poluje. No to sprawiło, że podupadł na kondycji.
0: Mówił Hubert Zienowski z nadleśnictwa.
1: Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS z panelem solarnym.
0: A już teraz w Radiu Plus pora na prognozy pogody.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
8: W Krakowie pochmurno i 17 stopni. Dziś pogoda w kratkę i do 23 może popadać.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Ja bym się wytarzał w tym mule, to już nie taki bielik. Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 7.
10: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kusimo.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Za chwilę Fiction Factory, teraz Bonnie Tyler na naszej antenie.

0: Sounds Like Heaven, Fiction Factory na antenie Radia Plus. 13 minut po godzinie 7 mamy.
1: Jaka wspaniała wiadomość z samego rana. Otóż naukowcy znaleźli w kosmosie...
0: Co?
1: Cukier!
0: Prosie. Nie, cukier?
1: Jakie prosie?
0: W kosmosie cukier?
1: A cukier, no. Znaczy nie taki w kostkach, ani nie taki w kryształ, ani puder nawet, tylko erytrulozę, która jest cukrem. Erytruloza jest jadalna, ale w kosmosie ona jest zmieszana z różnymi substancjami, które nie nadają się do tego, żeby cokolwiek posłodzić, nawet
0: erytruloza
1: herbatę.
0: Erytruloza brzmi jak celuloza, więc słabo mi się z jedzeniem kojarzy.
1: Ale
0: no
1: cukier jest i cukry przyczyniły się do powstania życia na Ziemi i teraz w kosmosie, gdzieś on tam się przemieszcza między gwiazdami. I to pokazuje, że człowiek u swoich podstaw zbudowany jest z cukru i ja idę sobie do czegoś słodkiego kawę zaparzyć.
0: Znaczy poziom wyrównać.
1: No to otóż to właśnie, tak.
0: No dobrze, 14 minut po godzinie 7. Pamiętaj, że są proste i złożone. I te proste chyba są gorsze od złożonych, więc...
1: Proste są gorsze? To w sklepie zawsze mówisz, że jak jest dużo składników, to jest złożone, to jest gorsze, no.
0: Nie, gmatwajmy, za chwilę, Irena Jarocka.
1: A wiesz co, ja sobie zrobię espresso i może nie posłodzę tym razem.
0: Nie, no daj sobie kropelkę tam czegoś wrzuć, tam jakiegoś aromatycznego syropu i to będzie dobry początek dzisiejszego dnia. Zapraszamy do 9:00.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
12: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: przyjechała taka TikTokerka ze Stanów, Sara się nazywa, do Polski i
1: TikTokerka,
0: w ogóle...
1: TikTokerka, influencerka, youtuberka i jeszcze ona nie instagramerka. Rozumie. I co?
0: Ona nie rozumie, że w Polsce się kefir pije. A propos tego, co mamy na prof...
1: Przepyszne. Na śniadanie?
0: No właśnie, ona mówi, że niektórzy to się tak krzywią, jakby kieliszek wódki pili co najmniej.
1: No,
0: że taki ma smak
1: to
0: nieoczywisty. Ja ci powiem, kefiru to ja nie cierpię i maślanki to w ogóle absolutnie nie, ale zsiadłe mleko kilogramami mogę, litrami.
1: To mi przypomniało, że ziemniaczki, fasolka szparagowa, jajko
0: koperek
1: sadzone,
0: też
1: koperek i do tego właśnie któryś
0: mizeria
1: z tych nabiałów. No nie, właśnie, właśnie kefirek albo
0: co za dużo, to nie
1: zjadłem mleko.
0: Ale makaron z truskawkami to też w dalszym ciągu wszystkich, cały świat zadziwia oprócz nas.
1: Zadziwia
0: kto nie
1: niektórych?
0: Chodził do przedszkola, to nie wie, że to jest podstawa.
1: Zadziwia niektórych, innych oburza nawet, bo tak, jak to makaron
0: to
1: z truskawkami. Ale co
0: nie liczymy.
1: W szkole to ja nie pamiętam makaronu z truskawkami, ja pamiętam, że była zupa owocowa.
0: Ojej, to było straszne.
1: Dla mnie.
0: Dobrze, jeszcze jedna rzecz, która ona w ogóle Amerykanie nie rozumieją, jak można pić herbatę.
1: Jak to, jak można pić herbatę?
0: Ja nie wiem, bo oni tylko na zimno i z dużą ilością cukru.
1: Aha.
0: Mrożoną herbatę to jeszcze wypiją, ale takiej normalnej, tak jak my i Anglicy, to w ogóle ani absolutnie.
1: Ale
0: właśnie,
1: bo oni przecież
0: tego
1: od tych Anglików pochodzą, w sensie, że tam koloniści pojechali, tak, co i teraz zapomnieli o swoim korzeniach.
0: Ale hamburgery i sausage to przytulili lekką ręką.
1: I pizzę też zresztą.
0: Zresztą też.
1: No.
0: Z ananasem.
1: Ja pamiętam, była ta bostońska herbatka, oni wyrzucili do morza i już od tej pory nie chcą.
0: Nie. Bostońską to my zostawmy. No dobrze, 25,5 minuty po siódmej. John Parr już teraz, San Telmo's Fire.

0: I to jest piękne. Wiesz, co jest piękne w tym nabiale, który jest na naszej stronie internetowej?
1: Co jest piękne?
0: Że jest w szkle, a nie w plastiku.
1: No tak, i to szkło się później oddawało, zresztą oni tam myli i napełniali na nowo.
0: Tak było.
1: I taka była wtedy, jak to się nazywa, ta...
0: No, rutyna była, nie, no nie, tak, tak, tak było, no.
1: No, oczywiście, że pamiętam, Izabela napisała, kupowałam dla rodziny, sama musiałam obejść się smakiem, skaza mleczna uniemożliwia konsumpcję. Ojoj,
0: ojoj. Szkoda.
1: Pamiętam, że mleczarze przywozili pod dom, Stanisława pisze, tłukli się tymi butelkami w drucianych koszach, że budzili całe osiedle. No i bardzo dobrze, i wszyscy
0: po co tyle spać?
1: Wstawali rano do pracy. No i butelkę trzeba było wystawić przed drzwi.
0: Marek przypomina, jak tu nie pamiętać, robiło się w aluminiowym kapslu dwie dziurki i piło mleko bez otwierania.
1: A jak to, dlaczego tak?
0: No tak, żeby się nie pochlapać na przykład.
1: No dobrze, można i tak. A obudziliśmy wspomnienia. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Czy pamiętacie nabiał w butelkach szklanych z kapslem odpowiednim oczywiście?
0: Dokładnie tak. A za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.

0: Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Przed nami kolejny burzowy dzień i MGW wydało alerty dla połowy Polski.
1: W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w południowej części kraju.
2: Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych.
1: Trzeba będzie uważać na burze z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie spadnie też grad.
2: We wrześniu Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, informuje szef MONU.
1: Razem z naszymi żołnierzami będą ćwiczyć m.in. wojska Francji i Wielkiej Brytanii.
2: To potwierdzenie, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jest wspólną odpowiedzialnością naszych sojuszników, podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dziś 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry.
2: Z tej okazji w Warszawie rozpoczyna się festiwal Fredro w Łazienkach.
1: Zaplanowano m.in. spektakle Zemsty i Ślubów Panińskich, rozmowy z twórcami, gry terenowe i wystawę plenerową.
2: Festiwal potrwa do niedzieli.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankel, zapraszam. Spada ruch na autostradzie A4, ubyło głównie samochodów osobowych. Stalexport Autostrada Małopolska podała wstępne wyniki za pierwsze półrocze tego roku. Średnio każdego dnia między Katowicami a Krakowem przejeżdżało 48 tysięcy pojazdów, o 600 mniej niż rok temu. Czy winne są ostatnie podwyżki? Zdaniem Stalexportu winna jest gospodarka.
4: Raczej znaczenie statystycznej korekty. Proszę pamiętać, że ruch na najważniejszych arteriach zazwyczaj odzwierciedla stan gospodarki. Jeżeli na przykład w ostatnich miesiącach media informowały o wielu procesach restrukturyzacyjnych w dużych firmach w Krakowie, to może to mieć wpływ na mobilność na tym odcinku autostrady.
3: Komentuje Daniel Gryt, rzecznik Stalexportu. Przypomnijmy, że od przyszłego roku A4 będzie bezpłatna. Z okazji Światowego Dnia Bez Telefonu Biblioteka Kraków zaprasza do nietypowej akcji promującej czytanie. Dziś bibliotekarze wyruszą w trasę specjalnym tramwajem PK, by zachęcać do odłożenia smartfonów. Akcja odbędzie się w godzinach od 9 do 10 i od 16 do 17.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
3: 18 stopni w Krakowie, za oknami pochmurno, w ciągu dnia pogoda w kratkę i do 23 może popadać, a nawet zagrzmieć.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Z werwą, z ochotą i z ciekawością rozpoczynamy nowy dzień, to środa, 15 lipca.
8: Pięknie to wszystko określiłeś. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: Zapraszamy. Radio. Teraz oczy zamykamy i sobie wyobrażamy różne rzeczy.
7: Nie, to o tej porze lepiej nie przymykać oczu,
8: jednak,
7: bo możemy otworzyć i okaże się, że pół godziny minęło.
8: Dzisiaj miałem taki moment po zadzwonieniu budzika.

0: Ulala, pozdrawiamy wszystkie ule za 20 minut.
1: Pozdrawiamy tego tam, gdzie jest ulele, lewa. No właśnie, przychodzą, przychodzą różne fronty nad Polską, szczególnie na południowym zachodzie, a teraz udamy się w zachodniopomorskie. Jak jedziemy nad morze, to jedziemy zjeść rybkę.
0: Gofra.
1: Gofra albo loda, no bo lody nad morzem w czasie wakacji.
0: Lody, lody, chłody.
1: I teraz uwaga, bo w zachodniopomorskim sanepid skontrolował 300 lokali gastronomicznych, 31 mandatów nałożył, wszystko ma związek...
0: Ile skontrolował?
1: 300, więc 31 mandatów.
0: To nie jest,
1: jest
0: dużo.
1: Że 1/10. No nie wiem, tam troszkę problemy były z higieną, z przechowywaniem żywności.
0: Higieną,
1: tam gdzieś była podwyższona, podwyższony poziom bakterii z rodziny Enterobacteriae.
0: I
1: tam różne takie. No, więc uważajmy, w sprawdzonych miejscach chyba warto kupować lody. A tymczasem główny inspektor sanitarny powiedział, że dzieci mogą sprzedawać lemoniadę. Tylko, że to jest świetna inicjatywa, że to jest świetne takie wejście do zarabiania pieniędzy, do jakiejś przedsiębiorczości, ale należy zachować higienę i przede wszystkim myć ręce wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy i po przerwie. Dobrze, żeby dorosły to wszystko jakoś nadzorował. Nosić czystą odzież oczywiście, stosować szczypce, łopatki, rękawiczki jednorazowe i tak dalej.
0: Szczypce do lemoniady?
1: No nie, no może tam jakieś inne rzeczy też sprzedają. No właśnie.
0: Nie, no cytrynkę wrzucasz do lemoniady. No, to właśnie, nie paluchem, tylko przypominamy szczypcami albo specjalnymi gastronomicznymi rękawiczkami.
1: Iść gdzieś do baru, gdzie nam naliczą nie wiadomo ile za zwykłą lemoniadę, to może wesprzejmy takich, co to sprzedają na rogu.
0: Zdecydowanie tak, jestem za. Za chwilę na naszej antenie Ricky Martin, La Copa de la Vida, no a propos tej piłki, co jeszcze w grze, Amanda Lear, Enigma wcześniej, no i będzie pytanie przed śniadaniem, wspaniały ręcznik do zdobycia w Radiu Plus w naszej zabawie.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
8: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
11: Dlaczego?
10: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
11: A tort?
10: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
2: Reklama.

0: Ale, ale, ale. Za 5,5 minuty będzie godzina 8 w Radiu Plus. Już teraz czas na...
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A nie tylko piłka i piłka.
2: No dobrze, pijemy nabiał i żadnego ale. Otóż to zdrowe jest, to oczywiście trzeba...

0: dostosować ten rodzaj nabiału do naszych upodobań, nawet wieku, preferencji, tam zdrowia i tak dalej. Ale warto pić. I teraz zapytamy o wasz ulubiony nabiał właśnie do picia najchętniej.
1: No dokładnie, napiszcie nam o tym, czy tam siadłe, czy kefir, czy maślanka.
0: Co tam do śniadania, może do obiadu nawet.
1: No właśnie. Mhm. Napiszcie 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. Przypominamy, że najlepiej nawadnia, jak są duże upały, chude mleko, tak mówią naukowcy, czyli to 1,5%.
0: No i to najfajniej, bo ja też lubię się napić, ale są tacy, którzy nie tolerują laktozy i tu już problem się pojawia.
1: Właśnie, to bez laktozy można kupić, ale nie wiem, czy akurat 1,5%. Za chwilę na antenie Radia Plus Laura Branningham, Self Control, przed godziną 8 jeszcze, bo po 8 wracamy do pytania przed śniadaniem.
0: No ale najważniejsze informacje nie powiedzieliśmy, jakiej? Że rozdajemy ręczniki w naszej zabawie, w naszym konkursie i numer telefonu, do który piszcie SMS-y oczywiście, 691-141-141.

0: A o tym na Biale to też na naszym profilu facebookowym. Pamiętam, butelki przed drzwiami i mleko to było frontem do klienta, Joanna napisała. A dzisiaj to trzeba do sklepu chodzić.
1: Tłuste z żółtym kapslem, chude ze srebrnym, kefir zielony.
0: Mhm.
1: I już.
0: Wspominamy to mleko, które pojawiało się przed naszymi drzwiami. Chociaż ja tak mówię, że dzisiaj to do sklepu trzeba chodzić. Dzisiaj to też ci całe zakupy przywiozą, jak się zamówi.
1: A tak, dla wygodnickich albo dla tych, którzy rzeczywiście mają problem z poruszaniem się na przykład, to jest świetny pomysł.
0: Za minutę godzina 8 na Białowo dzisiaj na naszym profilu facebookowym, ale nie tylko w pytaniu przed śniadaniem też, ale zanim rozstrzygnięcie, to jeszcze przełamiemy godzinę wiadomościami i prognozą pogody.
1: Zapraszamy.

0: Zalane ulice i wiadukty, gigantyczne opóźnienia komunikacji miejskiej. Potężna ulewa sparaliżowała Wrocław.
1: Uwaga kierowcy, problemy po wypadku na dwójce w Wielkopolsce. 4 osoby zostały ranne.
0: Lewy już oficjalnie w nowych barwach. Polak został zaprezentowany w Chicago Fire. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zalane ulice, auta, które próbują przejechać przez wodę i tramwaje ze zmienioną trasą.
0: Tak, od rana jest we Wrocławiu i wielu miejscowościach Dolnego Śląska po ostatnich nawałnicach. Sytuację w regionie śledzi dla nas Krzysztof Staszkiewicz.
2: Sytuacja jest dynamiczna. Nagłe ulewy zalewają drogi. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Pod wiaduktami kolejowymi zebrana woda sięga niemal do drzwi SUV-ów, które próbują przez nią przejechać. Tramwaje stoją przez pozalewane torowiska. Strażacy walczą także z połamanymi gałęziami czy z zalewaniem posesji. Tak jest m.in. w powiecie trzebnickim. W Obornikach zalewa mieszkania, a w Trzebnicy woda wdziera się do przedszkola.
1: W ciągu ostatniej doby dolnośląscy strażacy otrzymali ponad 400 zgłoszeń.
0: Sporo pracy od wczoraj mają także śląskie służby. W regionie ewakuowano 2 obozy. Strażacy wyjeżdżali do blisko 100 interwencji.
3: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Jaworznie i w Sosnowcu. Prewencyjnie, z uwagi na warunki pogodowe, ewakuowano również obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej, w sumie ponad 100 osób.
0: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.
1: Niemal cała południowa połowa Polski jest w deszczowych alertach.
0: Uwaga kierowcy, poważne utrudnienia po wypadku na A2 w Wielkopolsce.
1: 4 osoby zostały ranne w zderzeniu busa i samochodu osobowego w okolicach Polic Mostowych.
4: Kierowcy obydwu pojazdów w chwili zdarzenia byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu trwają czynności.
1: Mówił Daniel Boła z kolskiej policji.
0: Trasa w kierunku Poznania jest na razie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 10.
1: Ogranicza szarą strefę w najmie krótkoterminowym.
0: Rząd przyjął projekt noweli. Według przepisów taki najem to usługa hotelarska.
1: A te wprowadzają też w centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
5: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
1: Mówił po posiedzeniu rządu wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Z projektu finalnie wykreślono zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski już oficjalnie w nowych barwach.
0: Polak został zaprezentowany w Chicago Fire.
1: Zanim pierwszy trening i konferencja prasowa, której przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Lewandowski przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Zaznaczał jednak, że nie wyobrażał sobie przejścia do innego europejskiego zespołu po odejściu z Barcelony, a o wyborze Chicago przesądziła nie sama oferta, lecz determinacja klubu i jego wizja.
8: To, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
7: Były pytania o nowy klub, ale też o przyszłość w reprezentacji Polski. Decyzji w sprawie dalszej gry w kadrze jednak na razie nie ma.
8: Myślę, że też po paru tygodniach będę w stanie pewnie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w swojej głowie, ale też pewnie ogólnie stwierdzić, co w ogóle jest dla mnie najlepsze i dla reprezentacji.
7: Zgrupowanie reprezentacji pod koniec września, a szansa na debiut w barwach Chicago Fire w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu.
0: A według doniesień Robert Lewandowski będzie zarabiać w Chicago około 20 milionów dolarów za sezon. W Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
10: W Krakowie bez zmian, pochmurno i 18 stopni. Dziś pogoda w kratkę i do 23 może popadać.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Środowy poranek, jak już Kasia mówiła, w środku tygodnia, w połowie jesteśmy prawie.
12: To prawie. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Do 9:00 zapraszamy. Przeboje złotą nostalgii mamy, a także naszą zabawę. Pytanie przed śniadaniem, wkrótce rozstrzygnięcie. Roy Orbison, Pretty Woman już teraz.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: She's crazy like a fool.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami dzisiaj jest Jan, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jania, gdzieś ty to podpatrzył, gdzieś w Turcji, gdzieś na Bliskim Wschodzie, czy po prostu znalazłeś przepis?
2: Nie, znalazłem przepis w internecie, a jako że jest problem ze sprzedażą mleka obecnie, więc mleko można pozyskać od rolników spokojnie w moim rejonie, także...
1: No dobrze, powiedzmy, o czym mówimy, chodzi o Ayran. Kasiu, ty wiesz, co to jest?
3: Wiem, co to jest, bo sprzedają z kebabem albo w sklepach, ale w sklepach jest strasznie słone.
1: Mhm.
2: Dokładnie. A dobrze. Jeśli się samemu zrobi, to można dać to, co się lubi.
3: Dokładnie. Janie, no to twój przepis podstawowy na Ayran. Prosimy.
2: Podstawa, baza, no to jest jogurt na bazie mleka krowiego. Oczywiście wykonuję go sam w domu.
3: Mhm.
2: Kupuję sobie tylko bakterie jogurtowe. I tutaj nawet jeśli ktoś nie ma tolerancji laktozy, czyli może spokojnie taki napój pić.
3: Bo on jest przefermentowany i już tych...
2: Dokładnie. I przyswajalny ład. Jogurtik i w proporcji 1:1 z wodą. Zblendowane do uzyskania pianki. Oczywiście podstawa, troszeczkę soli musi być. No i resztę to może być to, co kto lubi.
3: Mięta na przykład.
2: Żurawinka. No. Lubię jakieś inne owoce.
1: I teraz napisałeś do nas, ja zacytuję, nie dosyć, że nie posiada bakterii mlekowych, jeżeli ktoś nie toleruje laktozy, to świetnie gasi pragnienie, jest zbawienne dla flory bakteryjnej w jelitach.
3: Świetnie.
1: I to tak w upały to codziennie pijesz?
2: No nie codziennie, ale często.
3: Przypomniał mi się Tarator.
1: Kto?
3: To taki chłodnik bułgarski.
1: A.
3: No właśnie, też na nabiale. Warto poszukać przepisu, ale oczywiście Ayran robimy sami w domu. Sprawdźcie, spróbujcie, drodzy słuchacze, bo to jest fajna rzecz. Dziękujemy ci, Janku, za ten przepis. Super sprawa.
2: Życzę zdrowia wszystkim.
3: Dziękujemy. Tak jest, dla ciebie mamy ręcznik.
2: Ochłody upalne.
3: I ochłody jak najbardziej, a taki Ayran prosto z lodówki. Ach, jak ochłodzi. Jak nic. Za chwilę Roxette, Fading Like a Flower.
4: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Reklama.

0: 25 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, która nastaje. Mamy już ranking takich najciekawszych kierunków, znaczy najbardziej oblężonych kierunków na studia.
1: A, na studia, myślałem, a ja o wakacjach, myślałem, że mi gdzieś wyślesz na jakąś wyspę albo gdzieś.
0: Nie, na wyspę to potem, no jak zarobisz dużo pieniędzy, to możesz sobie
1: na wyspę prawda, jechać. Najpierw trzeba studia skończyć, potem, się wyedukować i znaleźć dobrą pracę.
0: Psychologia, prawo i medycyna nadal w ścisłej czołówce, psychologia, ale coraz więcej technologicznych takich kierunków nowych. Space Engineering na przykład się pojawił. Technologia przyciąga w 2026. No to trzeba mieć łeb jak sklep, ale potem to już rzeczywiście można liczyć na dobre kontrakty, nie tylko w Polsce, ale również i za granicą.
1: No. A to teraz jest afera z tymi lekarzami, którzy nie zarabiają jakieś kokosy. Niektórzy jest oczywiście. Afera. I nawet był taki pomysł politycy. Niektórzy nieśmiało mówią, albo śmiało bardzo, że jak ktoś się wyedukował w Polsce, to niech pracuje w Polsce, a nie wyjeżdża za granicę.
0: To też prawda. No, myśmy wychowali, to my chcemy skorzystać.
1: No, tak? Ale to tak, no nie można kogoś zatrzymać. Tak, no. Jak to zrobić? No w każdym razie psychologia, prawo i medycyna, myślę, że to cały czas przed sobą zawody są przyszłości. A gdzie marketing i zarządzanie jakieś?
0: No panie.
1: Już nie?
0: Panie, zarządzanie. Trzeba mieć czym zarządzać.
1: A, no tak. Turystyka i hotelarstwo.
0: A to też.
1: No bo to mi się połączyło z tym, że kierunek mi chciałeś jakiś tutaj.
0: A jak ktoś już w ogóle nie ma pomysłu, to zawsze można zostać kucharzem. Za chwilę Lubega, Mambo No. 5. 27 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, która nastaje. Mambo No. 5.

0: Mambo number 5, a ja doliczyłem się, że już 6 wiadomości dzisiaj.
1: No dobrze,
0: za chwilę, bo od 6 zaczynamy co pół godziny, więc po raz 6 przychodzą Justyna i Michał. Za chwilę przedstawią najważniejsze informacje.
1: Proszę posłuchać.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od akcji strażaków w Strzelinie na Dolnym Śląsku.
0: O poranku zapaliła się tam wiata śmietnikowa. Pożar szybko się rozprzestrzenił.
1: Objął też elewację bloku mieszkalnego. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.
0: Co najmniej 3 osoby zginęły, a kolejne 3 zostały ranne.
1: Zaczynamy teraz w wiadomościach kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
0: W nocy celem Rosjan była m.in. Odessa. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne.
1: Jak wynika z ostatniego raportu ONZ-u, czerwiec był na Ukrainie najtragiczniejszym miesiącem od ponad 4 lat.
0: W rosyjskich atakach zginęło 293 cywilów, a prawie 2000 zostało rannych.
1: Minister Sprawiedliwości wysłał pismo do amerykańskiej ICE.
0: To w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek poprosił o informację, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości przebywa w USA.
0: W piśmie wskazano m.in. na zarzuty polskiej prokuratury wobec Ziobry.
1: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Ponad 77% Polaków za ograniczeniem zarobków lekarzy.
1: Tak wynika z opublikowanego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej.
0: Badani uważają, że rząd powinien wprowadzić maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia.
2: Wiadomości Radio Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Remont torowiska na ulicy Grzegorzeckiej potrwa dłużej niż planowano. Jak podaje zarząd dróg, po skruszeniu asfaltu na torowisku odkryto uszkodzenia, które wymagają pilnej naprawy. W związku z tym termin przywrócenia komunikacji tramwajowej został przesunięty na koniec września. Utwory Jana Sebastiana Bacha, Franciszka Lista i kompozytorów francuskich zabrzmią w Karmelitów Bosych przy Rakowickiej. To w ramach cyklu Karmelitańskie spotkania z muzyką organową. Podczas jutrzejszego koncertu za organami zasiądzie organista karmelitańskiego sanktuarium i pomysłodawca cyklu Tomasz Soczek.
3: Będę miał przyjemność wykonać recital. Granie tak jakby u siebie jest niewątpliwie dużym przeżyciem. Zabrzmią tutaj fantazja Esdur Camila Saint-Saensa oraz kołysanka Aleksandra Gilmanta. Zabrzmi też słynny utwór na temat BACH, a więc hołd wielkiemu lipskiemu kompozytorowi złożony przez Franciszka Lista.
2: Mówił Tomasz Soczek. Początek koncertu o godzinie 19:30. Tym razem połączony będzie z promocją płyty z utworami wykonanymi właśnie na organach znajdujących się w karmelitańskiej świątyni. Wstęp jest wolny. Zaprasza Radio Plus.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
2: Termometry w Krakowie ani drgną, wciąż 18 stopni, za oknami pochmurno, dziś do 23 może popadać, a nawet zagrzmieć.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: A teraz trochę potańczymy. Tina Turner przed nami, za 26 minut będzie 9.
7: A potem Silent Circle, Touch in the
6: Czyli
7: Night.
6: Czyli pomilczymy wtedy?
7: Kto wie. Ja tam języka za zębami trzymać nie będę.
6: Nie, my na pewno w czasie piosenek nie będziemy się odzywać. Zostawiamy wam przeboje z notą nostalgii.
7: Ale ponucić tutaj gdzieś można sobie na boczku. I u was, i u nas pewnie jakaś melodia nam się uda ją pochwycić. Za chwilę na antenie Radia Plus w dalszym ciągu przeboje z notą nostalgii.

0: My się ekscytujemy piłką nożną, bo mundial.
1: My się.
0: No dobrze. A no tymczasem w środku mundiala, czy nie w środku, tylko w decydujących już momentach okazuje się, że jest konkurencja, inna piłkarska impreza. Otóż Robert Lewandowski pierwszy trening odbył. Ja widziałem ten trening.
1: Chicago Fire.
0: Ja widziałem ten trening. On tam potruchtał sobie gdzieś tam z kolegami, sobie coś kopnęli piłkę i zszedł od razu.
1: A co ty myślisz, zachowuje na najważniejsze momenty?
0: Być może tam taki upał jest.
1: Taki młodzień. No dobra, no.
0: Ja wiem, dlaczego to się Chicago Fire nazywa. Znaczy, wiem, dlaczego w środku tego treningu włączyły się te nawadniacze i zraszacze boiska. Jak jest fire, to trzeba gasić ogień.
1: Oczywiście, że tak.
0: Mamy nadzieję, że Lewy będzie tam z ogniem, jeszcze wróci naszej reprezentacji, coś tam trochę pomoże. Na razie małżonka boi się przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych.
1: Niech się nie boi. Nie
0: on wygląda, jakby był szczęśliwy i zrelaksowany, że na inny kontynent się przenosi, ale chociaż on sam powiedział, że odpowie na pytania dotyczące reprezentacji, ale najpierw musi się zaaklimatyzować, musi to wszystko tu ogarnąć i zobaczyć, jak się mieszka na innym kontynencie.
1: Truchtał, no bo się aklimatyzuje.
0: A, rozumiem.
1: No dobrze, za chwilę Fancy Flames of Love na antenie Radia Plus i znowu ten ogień, a potem Budka Suflera i ratujmy, co się da.
2: Reklama. Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Mieliśmy pomieszczenia pod sklep GS, który prowadziła moja mama. 100 kor butelek, dostawy od 6 rano, pamiętam do dzisiaj, nie pospało się, ale ze smakiem i jakością produktów w środku butelek to już było różnie, a to inna historia.
1: Dokładnie tak. No to dziękujemy za te wspomnienia miłe jakże i sięgnijmy po nabiał na ochłodę w cieplejsze dni. To jest coś, czego nam potrzeba. A my wracamy jutro po godzinie 6. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia jutro miłej środy, ale oczywiście z Radiem Plus za chwilę Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus Kraków.
1: Maciej Eś z zarzutami to po zatrzymaniach w związku z Polską Fundacją Narodową.
2: O poranku seria tragicznych wypadków na polskich drogach. W Wielkopolsce zginęły dwie osoby.
1: Lewy w nowym klubie, a co z grą w reprezentacji? Polski napastnik jeszcze nie zdecydował. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Maciej Eś z zarzutami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Były członek zarządu PFN i zarazem były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowie za nieprawidłowości dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy.
2: Ale na razie nie znamy jeszcze szczegółowej treści zarzutów, jakie postawiła Maciejowi Eś rzeszowska prokuratura.
1: Chodzi o wielomilionowe finansowanie kampanii dotyczącej sądów w czasie rządów PiSu ze środków PFN-u.
2: Były szef Krajowej Rady po przesłuchaniu i zarzutach wyszedł na wolność, ma zakaz opuszczania kraju.
1: Teraz pilne informacje z drugi tragiczny wypadek w Wielkopolsce.
2: Na Krajowej 32 w Kotowie w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego osobówka uderzyła w drzewo. Zginęły dwie osoby.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Mazdą, 26-latek, nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego. Zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca i 23-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu. Trzeci z mężczyzn został przetransportowany do szpitala.
2: To pasażer, który jechał na tylnym siedzeniu osobówki, powiedziała nam Aleksandra Hoffman z grodziskiej policji.
1: Na miejscu pracują służby, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
2: Spore problemy także po wypadku na A4 na Podkarpaciu, to na odcinku między Rzeszowem a Sędziszowem.
1: Po chwili na stojące w korku pojazdy najechała osobówka, w sumie zderzyły się tam 3 auta i ciężarówka.
2: Autostrada w stronę Krakowa jest zablokowana, korek ma ponad 5 km.
1: Ogień sięgał drugiego piętra, ponad 20 osób ewakuowano.
2: Wracamy do pożaru w Strzelinie koło Wrocławia. Ogień z wiaty śmietnikowej przeniósł się na elewację bloku.
4: Już po 2 minutach podjęli akcję gaśniczą, potwierdzając pożar wiaty i pożar elewacji zewnętrznej budynku na wysokości ponad 3 metrów. Z budynku ewakuowano łącznie 24 osoby.
2: Mówił Jarosław Łuczak ze Straży Pożarnej w Strzelinie.
1: Ogień ugaszono, nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo nic o przyczynach.
2: Wystawił 31 mandatów na kwotę ponad 9 tysięcy złotych.
1: Zachodniopomorski sanepid skontrolował ponad 300 lokali gastronomicznych.
2: Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły higieny i niewłaściwego postępowania z żywnością.
5: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wafli i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz braku w dokumentacji.
2: Mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka szczecińskiego sanepidu.
1: Kiedy zauważymy coś niepokojącego, możemy to zgłaszać w aplikacji mObywatel lub przez portal eSanepid.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Jest nowy klub, ale w sprawie kadry brak jasnej deklaracji.
1: Nie podjąłem decyzji o dalszej grze w reprezentacji Polski, mówił Robert Lewandowski podczas pierwszej konferencji prasowej Chicago Fire.
2: Przyszłość lewego w drużynie narodowej stanęła pod znakiem zapytania po braku awansu biało-czerwonych na mundial.
6: Na dzisiejszy nie podjąłem żadnej decyzji, bo też nie musiałem jej podejmować, bo mi się wydaje, że mój fokus tam, to co było ważniejsze, to jakby dołączenie do nowego klubu, też adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają.
1: Najbliższe zgrupowanie drużyny narodowej planowane jest na koniec września.
2: Wtedy Polska zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, raz ze Szwecją i raz z Rumunią w Lidze Narodów.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Kingston Town i UB40 na początek.

0: Ten CC i Dreadjack Holiday w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 9. Teraz na zegarze 15 dzień lipca w kalendarzu. A 15 dzień lipca w kalendarzu świąt nietypowych to na przykład dzień bez telefonu komórkowego. No, byłoby dobrze, gdyby nam się taki dzień udało spełnić, choć telefon będzie Wam potrzebny, jeżeli macie ochotę odgadywać zagadkę, co mi w duszy gra, bo dzisiaj środa. A więc pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Reklama. Planujesz remont lub metamorfozę kuchni? To idealny moment, by zacząć. Tylko do 15 lipca w Black Red White. Meble kuchenne z kolekcji Family Line, Senso Kitchens, Milino i Unona Line. Kupisz nawet 50% taniej. W 20 wygodnych ratach 0%. Zacznij już dziś i stwórz kuchnię, o jakiej marzysz. Szczegóły u sprzedawców w salonach i na brw.pl. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
5: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

Dobra, Mori Szer w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra. Ale na początek zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, a także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Czyli tutaj ważne, że nie ma tutaj zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli kilka będzie tak samo ciekawych tych odpowiedzi, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, czyli doskonale wam znany, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę. Czas na podpowiedź numer 1. Hasło składa się z dwóch słów, a podpowiedź brzmi tak. Angielska legenda. Przypominam, dwa słowa w haśle. Kolejna podpowiedź za chwilę. A teraz już Animals House of the Rising Sun w Radiu Plus.

0: Me Feel i Michael Jackson w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 17 minut do 10. Pora na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. Nowość na ekranie, koniec legendy. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy dla Was 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie, ale już po 10. Przypominam te przed momentem. Nowość na ekranie, koniec legendy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Laskopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Laskopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Laskopol to tradycja dobrego smaku.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyklingowe z Holo. Zamieni starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj, dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus 1 obok kina.
1: Reklama.

0: Anioł Wie i Urszula na koniec 9:10 za 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Wadowija, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
2: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Na początek raport NIK po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Inflacja spadła o 0,5% miesiąc do miesiąca. Trener Francuzów tłumaczy porażkę z Hiszpanami w półfinale mundialu. Jest 10. Marcin Bartnik. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Zastrzeżenia dotyczą m.in. rozdzielania świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej.
2: Działalność komercyjna prowadzona na tym samym oddziale i w tym samym czasie przez tych samych lekarzy, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ, może być uznana przez fundusz za naruszenie umowy.
1: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na nieaktualną dokumentację, zły stan części pomieszczeń oraz nieprawidłowości w organizacji pracy personelu.
2: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
1: Postępowanie wszczęto po doniesieniach dotyczących byłego już koordynatora SOR-u, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Informacje o nim, a potem o szokujących praktykach w prosektorium Szpitala Południowego, doprowadziły do dymisji dwóch wiceprezydentek Warszawy. Ogłoszono właśnie ich następców. Są to Magdalena Mochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysiak. Sprzątanie po nawałnicach, a na horyzoncie kolejne setki interwencji strażaków na południu Polski po gwałtownych burzach. Trudna sytuacja jest m.in. we Wrocławiu. Sporo pracy mają też służby na Podkarpaciu. Tam wyjeżdżały już niemal 60 razy.
3: Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic po sesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach. W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
1: Relacjonuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Z kolei w Świętokrzyskiem służby miały już niemal 50 interwencji.
4: Między innymi przy 26 zdarzeniach dotyczących usuwania połamanych konarów drzew, 12 podtopionych budynkach oraz 5 interwencji dotyczyło podtopionych dróg.
1: Wyliczał Marcin Bajur z Komendy Świętokrzyskich Strażaków. Niemal cała południowa Polska jest w alertach z powodu intensywnych burz w pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Są oficjalne dane GUS-u o inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rok do roku o 2,5%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hiszpania w euforii, a Francja odarta z marzeń o mistrzostwie. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego w półfinale wygrali 2-0 i w niedzielę zagrają o tytuł. Selekcjoner trójkolorowych przyznał po meczu, że jego piłkarze technicznie nie dorównywali Hiszpanom, ale oberwało się też sędziemu spotkania. Chciałbym zadać pytanie, nie chcę też wyjść na osobę, która narzeka tylko dlatego, że przegrała, ale proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sędzia podołał zadaniu sędziowania półfinału Mistrzostw Świata? Mówił Didier Deschamps. Francję czeka jeszcze mecz o trzecie miejsce, ten w sobotę, a dziś drugi półfinał między Anglią i Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Culture Club na początek tej godziny.

0: Phil Collins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 10 teraz na zegarze. Trzecia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. Trochę jak Janosik, ale zamiast Tatr mamy las Sherwood. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać parę słów, kilka zdań, jedno, z czym to hasło wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691 141 141 czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra i jeszcze jakaś niespodzianka. Radio
1: Plus. Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement z diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Dozwolone do lat 18 i czerwone gitary w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do 11, a ja mam odkrycie. Właściwie Paweł na przykład odgadł zagadkę, co mi w duszy gra, i to jest hasło oczywiście Robin Hood. I najważniejsze było to, co z tym Robin Hoodem, z filmem, serialem, książką wam się kojarzy. No i u Pawła to jest dzieciństwo i serial. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Godzina, niedziela, godzina 14, tak? I serial, wspólne oglądanie.
1: Tak mi się wydaje, że to była chyba 14 w niedzielę. Robin Sherwood, najpierw z Robin Hoodem, takim brunetem, czyli Michaelem Predem, a później z takim blondynem, czyli Jasonem Connerym, synem zresztą nieodżałowanego Shona Connerego. No i do tego jeszcze niezapomniana ścieżka dźwiękowa, zresztą płyta mam do dziś, gdzieś tam na półce zespołu Klanat. No coś fantastycznego po prostu.
0: Tak, wiesz, jest ta muzyka, która się mocno kojarzy, Romy the Hooded Man. Chyba gdzieś tam w głowie teraz każdemu z nas się pojawiło. Ja za chwileczkę zagram inną piosenkę z innego Robin Hooda. Przyznam, że w dzieciństwie też, znaczy może już nie było to w dzieciństwie, ale był jeszcze taki film, parodia Robin Hood i faceci w rajtuzach. Tak. I pamiętam, że to mnie strasznie kiedyś bawiło, dzisiaj już niekoniecznie. No ale tak, ten Robin Hood nowy w kinach, więc miałeś okazję, żeby zobaczyć koniec legendy. Tutaj Robin Hood jako Robin Hood Hugh Jackman.
1: Jeszcze nie, szczerze mówiąc.
0: Przyznam, że też mnie troszeczkę przeraża ponad 2 godziny filmu, ale może jeszcze zdążę, zanim zdejmą z afisza. Prezent mam dla ciebie. To jest torba, co mi w duszy gra, i coś do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. A jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak jest, oczywiście. Bardzo dziękuję za prezent. Pozdrawiam oczywiście ciebie, Agnieszko, czyli dzięki prowadzącą. Moje koleżanki z pracy, jak zawsze, czyli Monika, Kasia i Patrycja, oraz wszystkich słuchaczy Radia Plus, jak najbardziej pozdrawiam.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i oby środa szybko minęła, bo potem to już tylko czwartek, piątek i wizja wolnego dnia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Robin Hood, a właściwie nie Robin Hood, bo teraz Bryan Adams i I Do It For You. Oczywiście z filmu o Robin Hoodzie.

0: Super w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii i latem ta piosenka zupełnie inaczej brzmi niż na przykład zimą. Zupełnie inne obrazy nam się pojawiają w głowie, gdy jej słuchamy. Na zegarze teraz 14 minut do 11. Do 11 jeszcze między innymi Classics nowo w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
8: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
7: Dlaczego?
8: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
7: A jak coś się zepsuje?
8: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
7: Tort też kupi?
8: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
1: Reklama.

0: Robert Gawliński na koniec 10 do 11, 2,5 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn.

0: sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zapowiedział w internecie, że zamorduje dzieci w przedszkolu. Poznańska policja zatrzymała 29-latka. Prokuratura zdradza szczegóły w sprawie zarzutów dla byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu. Jest 11. Marcin Bartnik groził, że zabije dzieci z 3 przedszkoli w Poznaniu. Został szybko namierzony, trafił na 3 miesiące do aresztu. 29-latek zamieścił w internecie wpis, w którym zapowiadał, że do zbrodni użyje maczety.
2: Kilka godzin później mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
1: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozić może do 15 lat więzienia. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków. A przypomnijmy, 2 lata temu w Poznaniu doszło do ataku nożownika na przedszkolaki, które razem z opiekunkami wracały z wycieczki. 71-latek ranił wtedy jednego z 5-latków. Chłopiec mimo udzielonej pomocy zmarł. Nożownik został uznany za niepoczytalnego i trafił do szpitala psychiatrycznego. Zarzuty sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy i nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski usłyszeli były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś oraz były szef Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu prokuratura w Rzeszowie zwolniła obu do domów, mówi prokurator regionalny Jaromir Rybczak.
3: Prokurator uznał, że wystarczające na dalszym etapie postępowania będzie zastosowanie wobec nich zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, no i zwolnił ich z zatrzymania.
1: Śledztwo dotyczy około 8,5 miliona złotych strat Polskiej Fundacji Narodowej. Podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozić im może do 10 lat odsiadki. Chcieli przejść przez ulicę na pasach, trafili do szpitala. Łódzka policja bada przyczynę groźnego wypadku na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Drewnowskiego. 55-latka kierująca Hyundaiem straciła panowanie nad autem i potrąciła 2 osoby.
4: Pokrzywdzeni to mężczyzna i kobieta w wieku lat 46. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta z urazem zębów oraz ogólnymi stłuczeniami, natomiast mężczyzna ze złamaniem lewej ręki oraz podejrzeniem złamania lewej nogi. Dalej sprawą tą zajmują się policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w ruchu drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
1: Relacjonował Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji, kierująca była trzeźwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 63 razy na dobę, tak często sprawdzamy ekran naszego telefonu. Używamy go do kontaktu z najbliższymi, załatwiania codziennych spraw, a także do relaksu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego.
5: Nie tylko jest to dla nas telefon, ale tak naprawdę łącznik ze światem. Jak nie sprawdzić wiadomości, jak nie zrobić komuś zdjęcia. Nie ma mowy, nie obchodzę.
6: Jest to komunikacja, bez której ciężko czasem żyć i funkcjonować. Niektórzy jak się uzależnią, to potrafią godzinami spędzać w telefonie. No jest to taki zabieracz czasu.
1: Jak wynika z badań, ponad 76% Polaków korzysta ze smartfona. Największy odsetek osób jest w grupie wiekowej od 13 do 15 lat. Na całym świecie jest ponad 6 miliardów telefonów komórkowych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska, dzień dobry, Albano i Romina Power na początek, a w kolejce między innymi Kombi.

0: Mamas and the Papas i California Dreamin' w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii trwa i trochę można było się rozmarzyć o tej Kalifornii. Na zegarze teraz 19 minut po 11 i pora idealna, żeby być może zacząć szykować drugą kawę albo herbatę, a do tej kawy coś słodkiego i o tym słodkim, bardzo docenionym na świecie, za chwilę opowiem. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

Ultravox w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12. Czy druga kawa albo herbata już jest gdzieś w przygotowaniu albo w myślach się pojawiła? A do tej kawy lub herbaty coś słodkiego, takie małe co nieco. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich fanów słodyczy z Polski, a przede wszystkim ciast, które pieczemy, bo jest kolejny ranking najlepszych ciast na świecie. Wśród 95 wypieków z całego świata jedno nasze znalazło się na drugim miejscu. Na pierwszym i drugim miejscu są ciasta z jabłkami. I to pierwsze najlepsze według użytkowników portalu Taste Atlas. Przypomnę, że to jest taki portal, który zajmuje się tylko jedzeniem z całego świata i prowadzi także rankingi, które decydują o wyborze na przykład najlepszego sernika, bo ciasta serowego i tutaj też jesteśmy wysoko, albo też tych niezbyt przyjemnych, czyli najobrzydliwszych dań i tam nasza czernina albo flaki też zajmują dosyć wysokie miejsce, więc nie zawsze się z tymi opiniami zgadzamy, a głosują tutaj internauci, czyli ci, którzy próbowali, którzy jedli prawdopodobnie, no albo ci, którym po prostu zależy na tym, żeby dana potrawa była bardzo wysoko w tym rankingu. Tak to trochę wygląda, jednak albo się zmobilizowaliśmy, albo nasz jabłecznik, nasza szarlotka właściwie tutaj bardzo dużo serc zdobyła. I tak, jeżeli chodzi o ten ranking, to na pierwszym miejscu apple tart czy z Holandii, czyli tarta szarlotka właściwie tradycyjna holenderska, a na drugim miejscu szarlotka z Polski. I tutaj, jeżeli myślimy o tej szarlotce z Polski, to nie mamy jednego przepisu, bo właściwie ile rodzin, tyle rodzinnych przepisów właśnie, a do tego jeszcze takie typowe szarlotki, które gdzieś tam pojawiają się i w sklepach, i w kawiarniach, i w piekarniach. No jest tych potraw, właściwie nie potraw, ale deserów jabłkowych, szarlotkowych, jabłecznikowych, mnóstwo w naszych przepisach rodzinnych przede wszystkim, ale też szarlotka to jest takie ciasto, które kojarzy nam się głównie z jesienią, więc przypuszczam, że do takiej szarlotki jeszcze wrócimy. Kiedyś zresztą wybieraliśmy najlepszą szarlotkę w Radiu Plus wśród słuchaczy. No i chyba pani Teresy Szarlotka, nie pamiętam już dokładnie, zwyciężyła w tym naszym takim rankingu, podsyłaliście przepisy. I to była szarlotka, której zamiast masła był smalec. I ona była taka niesamowicie krucha i rozpływająca się w ustach, więc jest to też jakiś pomysł. Nie wiem, czy papierówki już się na przykład pojawiły, bo taka szarlotka z papierówkami też mogłaby być ciekawa. A jeżeli zamykamy jeszcze temat tych 95 ciast najlepszych na świecie, to podium zamyka amerykańskie ciasto z orzeszkami ziemnymi. Tina Turner, Look Me in the Heart, teraz w Radio Plus.

Przed nami długie wakacyjne wieczory z gitarą przy ognisku. Bawcie się śpiewająco. Maryla Radowicz. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Rozmowa przez ocean i Maryla Rodowicz w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, jeśli chodzi o rozmowy przez ocean, to teraz będą prowadzone z Robertem Lewandowskim. Na zegarze 16 minut do południa i do 12 jeszcze między innymi Gypsy Kings w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
8: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Reklama.

0: Okrobin na koniec 11.12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama.
2: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
3: Dlaczego?
2: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
3: A tort?
2: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Trwa sprzątanie po nawałnicy we Wrocławiu. Wojewoda podsumowuje działania. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w sprawie korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. LO w Radomiu przebuduje wnętrza dla Dominika, który stracił nogi i rękę w wypadku kolejowym. Jest 12. Marcin Bartnik. Ponad 400 interwencji na całym Dolnym Śląsku po wieczornych i porannych nawałnicach. Najwięcej interwencji było w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze. W samym Wrocławiu strażacy interweniowali około 50 razy. Wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic, garaży i mieszkań. W jednym z przedszkoli strażacy musieli wypompować około 30 cm wody. Na szczęście sytuacja nie zagrażała dzieciom i nie było potrzebnej ewakuacji.
2: Większe opady deszczu w województwie dolnośląskim odnotowano w Obornikach Śląskich, gdzie spadło około 80 mm deszczu. 23 z 34 obozów harcerskich zostały prewencyjnie ewakuowane przez organizatorów. Najważniejsza informacja: w wyniku tych wszystkich zdarzeń związanych z przejściem frontu burzowego nie odnotowano osób poszkodowanych.
1: Mówił Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiego. Przypomnijmy, cała południowa Polska jest w alertach IMGW z powodu intensywnych burz. W pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę są ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia. Prezydent przesłuchany w śledztwie dotyczącym korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Odbyło się ono w Warszawie w Pałacu Prezydenckim 9 lipca. Chodzi o czas, gdy Karol Nawrocki był dyrektorem placówki. Na razie prokuratura nie ujawnia treści złożonych zeznań. Wystąpiła też do muzeum o przekazanie dodatkowej dokumentacji. Wszczęcie postępowania było następstwem doniesień dziennikarzy, że Karol Nawrocki jako dyrektor przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe, mimo że mieszkał około 5 km od muzeum. Miał też nie płacić za ten pobyt. W czasie kampanii wyborczej tłumaczył, że podczas pandemii COVID-19 dwukrotnie spędził w apartamencie 10-dniową kwarantannę, wykonując zdalnie swoje obowiązki. Wyciągniemy wnioski z raportu NIK-u, zapewnia Rafał Trzaskowski. Opublikowany dziś dokument dotyczy nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Wskazuje na liczne błędy w działalności placówki dotyczące m.in. godzin pracy lekarzy. Informacje w raporcie pokrywają się też z ustaleniami dotyczącymi tzw. saloniku VIP.
3: My w tej chwili koncentrujemy się na tym, co dalej. I te wszystkie wnioski, które będziemy w tej chwili wyciągać z tych raportów i z własnych analiz, z własnych kontroli, z własnych audytów, mają właśnie posłużyć temu, żeby nieprawidłowości się już nie powtarzały.
1: Podkreślał prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski powołał dziś dwie nowe wiceprezydentki Warszawy, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysiak. Na stanowiskach zastąpiły zdymisjonowane po aferze w Szpitalu Południowym Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Groźny incydent na torach pod Krakowem. Pociąg Kolei Małopolskich z Wieliczki do Balic zignorował sygnał stój na semaforze. Mogło dojść do zderzenia ze składem Intercity relacji Zakopane-Gdynia.
4: Każdy incydent jest badany przez komisję. Teraz czekamy na jej rozstrzygnięcie. Do tego czasu maszynista został odsunięty od czynności.
1: Powiedział nam Radosław Włoszek, prezes Kolei Małopolskich. W porę zadziałały procedury awaryjne, a składy zatrzymały się w niewielkiej odległości od siebie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Radomski Kopernik przebuduje swoje wnętrza, wszystko po to, aby Dominik Hołuj mógł wrócić do szkolnej ławki. Chłopak został ciężko ranny w wypadku kolejowym, gdy pomagał matce z dzieckiem w wózku. Anna Badowska.
5: Nastolatek, który w lutym tego roku na stacji Wola Bierwiecka stracił obie nogi i dłoń, planuje od września kontynuować edukację w trybie stacjonarnym. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Radomiu otrzymało środki finansowe na dostosowanie budynku do jego potrzeb. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. Szkoła otrzyma 42,5 tysiąca złotych. Pieniądze pozwolą na usunięcie barier architektonicznych, w tym dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy podjazdów. Ma pojawić się także specjalne miejsce parkingowe.
1: Tematem zajęła się Anna Badowska.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Niemal codziennie korzysta z niej 25 podopiecznych. Pralnia w dziele pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie. Pralki chodzą tu na okrągło. Konieczna jest jednak nowa, która kosztuje blisko 28 tysięcy złotych. Trwa internetowa zbiórka pieniędzy na ten cel. 10 tysięcy złotych jest już od darczyńcy. Potrzeba jeszcze prawie 18 tysięcy.
7: Jedna z kilku pralek, które właśnie w dziele tutaj w pralni mamy, daje nam już do zrozumienia, że chciałaby się udać na emeryturę. pralkę. W dziele ze względu na ilość prania potrzebujemy takiej pralki przemysłowej. To już jest pralka takiej sprawdzonej marki, którą mamy gdzieś tam zweryfikowaną, że posłuży nam przez lata.
6: Mówiła Aleksandra Wendel-Buła z krakowskiego dzieła. Do 2 sierpnia można wpłacać datki na zbiórkę lub na konto bankowe dzieła pomocy świętego ojca Pio. Ważą się losy terminu głosowania w Krakowie. Wnioskodawca protestu referendalnego w sprawie ważności referendum odwołującego prezydenta Krakowa odebrał uzasadnienie postanowienia sądu oddalającego protest. Teraz ma 7 dni na złożenie zażalenia. Jeśli takiego nie złoży, to postanowienie sądu uprawomocni się i premier wyznaczy datę wyborów.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: Kolejne ostrzeżenia przed burzami i opadami deszczu. W Krakowie do 20 stopni, pochmurno i deszczowo. Warunki biometeo niekorzystne.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Środowe, dzień dobry, Marek Sierocki
10: i Jan Pasterski. Witamy, zapraszamy na naszą przebojową pocztę. The Power of Love to muzyczna wizytówka Jennifer Rush, jedna z najpiękniejszych ballad połowy lat 80. ubiegłego wieku.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i łączymy się telefonicznie z dzisiejszą jubilatką. Halo, halo, przy naszym telefonie Marlena Drozdowska. Witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Halo, halo, witam was serdecznie. Witam słuchaczy wszystkich Radia Plus. Fajnie. Bardzo mi miło
1: 4.
3: W ogóle, że się... No.
1: 100 lat, 100 lat, no niech żyje nam.
3: Chłopaki, świetnie, chłopaki, dziękuję bardzo, że w ogóle pamiętacie o mnie i bardzo, bardzo to naprawdę miłe, bo dzisiaj coś mnie wzięło na takie wspomnienia i sobie pomyślałam, że niesamowite to, że w ogóle tak szybko lata lecą.
1: Niestety, szybko lecą. A jak dobrze wstać, skoro świt w dzień urodzin?
3: Tak, by było super. Jak dobrze wstać, skoro świt jest zawsze aktualny. Już nie wspomnę o tym szalejącym ciągle 35 lat mydełku. No ale to jest dla mnie niesamowicie miłe, że w ogóle, że to tak właśnie się wszystko odbywa i ciągle, że się człowiekowi jeszcze kochani, jeszcze chce.
1: Droga Marleno, kilka utworów, które zaśpiewałaś, między innymi wspomniany utwór jak Radość o poranku, czyli Jak dobrze wstać, mydełko fa, no i jeszcze... Bajadera, dobrze mówię?
3: Bajadera plaża. Od bajadery plaży wszystko się zaczęło.
1: No właśnie.
3: Z Andrzejem Korzyńskim i powrót na po prostu na, z powrotem na polski rynek. No tak. To było niesamowite, ta bajadera.
1: No, ale my zagramy dzisiaj utwór, który, no tak jak wspomniałaś, od 35 lat wciąż bawi nas w wakacje na rozmaitych imprezach weselno-rodzinno-tanecznych. Ta piosenka, jak się pojawia, to wszyscy są na parkiecie i znają słowa.
3: Ale to miłe, to bardzo miłe, że po prostu pamiętacie i widzę, że rzeczywiście to sławetne mydełko no ciągle bawi ludzi, ja ciągle je śpiewam. Jest to jakieś takie niemalże element w muzyce, no bo się nie mogę nadziwić.
1: No zgadza się, takie właśnie piosenki, które przychodzą do historii, to lata płyną, a one wciąż są popularne.
3: Tak.
1: Bardzo ci dziękujemy za te piosenki, które wylansowałeś. No i życzymy ci dużo zdrowia przede wszystkim i dużo sił do koncertowania.
2: Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję wam bardzo, kochani. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. I bardzo mi jest naprawdę miło, że pamiętaliście. To bardzo takie dla mnie nawet wzruszające powiedziałam. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. No i niech to mydełko hula.
2: Do usłyszenia.
1: No i właśnie, mydełko.
3: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Mydełko już hula na naszej antenie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
4: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Padovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim, e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
1: Reklama.

0: To był Richard Marx i Right Here Waiting. Drogi Janku, bardzo cię proszę, abyś wyjął płytę z przebojami dyskotekowymi końca lat 70. ubiegłego wieku. Tam po lewej stronie trzecia płyta.
1: Już mam.
0: Już masz. I na tym krążku międzynarodowa formacja Voyage. Głównie to byli muzycy francuscy, ale też wokalistka, która pochodziła z Anglii. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku ich utwory w dyskotekach robiły furorę. Świetnie nagrane, fantastycznie brzmiące. Oto ten ich najsłynniejszy suwenir z dyskotekowo, już tak w klimacie tego, co będę grał tuż po godzinie 20.00.

0: To była taneczna wersja przeboju Go West w oryginale grupa Village People. My słuchaliśmy duetu Pet Shop Boys.
1: A teraz będzie kolejny duet, z tym, że po polsku. Wspaniałe spasowanie głosów Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
8: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe. Oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Reklama.

0: Chris Ria, jeden z jego niezapomnianych przebojów. The Blue Cafe, zaproszenie na dziś wieczór o 20:00. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. A dzisiejszą pocztę powoli już kończymy.
1: Tak, piękną balladę Elvisa Presleya, bo on nie tylko rock'n'rollowo, ale też tak właśnie uwodzicielsko. Can't Help Falling in Love. Bardzo dziękujemy. Marek Sierowski.
0: I Janek Pasterski. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Ze mną słyszycie się tuż po 20:00.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: czy Przemysław Czarnek nie będzie już kandydatem PiS-u na premiera. Chodzi o jego wypowiedzi na temat Ukrainy. Intensywne opady groźne dla kierowców w dużej części kraju. W sobotę rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. Jest 13. Marcin Bartnik. Duże napięcie w PiS-ie po wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie władz partii. Za chwilę prezes PiS-u ma też wygłosić oświadczenie. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Nie jest pewne, w jakim temacie Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Emocji tej sprawie dodaje to, że Przemysław Czarnek nie przyszedł dziś do Sejmu i zostawił puste miejsce na sali plenarnej obok Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS-u przekonują jednak, że nic wielkiego się nie dzieje.
2: Ja myślę, że to nie chodzi o jakieś napięcie, tylko po prostu trzeba te słowa zweryfikować i tyle.
1: Mówi poseł Robert Telus. Sam Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską podtrzymał swoje wypowiedzi na temat Ukrainy, ale stwierdził jednocześnie, że nie ma sprzeczności między nimi a słowami Jarosława Kaczyńskiego.
0: Przypomnijmy, Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy. Burze i intensywne opady groźne dla kierowców. W tej chwili muszą się z nimi mierzyć podróżujące ekspresową siódemką na odcinku Kraków-Kielce oraz kierowcy na autostradzie A1 Łódź-Poznań. Strefa opadów dotarła już do stolicy Wielkopolski i może pozostać w regionie co najmniej do 16. Trudne warunki panują również na S8C Łódź-Wrocław oraz na autostradzie A4 Kraków-Rzeszów. Przed południem oberwanie chmury zaliczył Racibórz na Śląsku. Sytuacja jest już opanowana, ale do tej pory ratownicy interweniowali ponad 150 razy, powiedział nam Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
3: 3 z 4 dróg nieprzejezdnych, czyli chodzi o te drogi, które prowadzą na prawą stronę Raciborza. Można się było dostać tylko jedną drogą na prawą stronę Raciborza. Najgorzej było na drodze krajowej numer 45 na ulicy Starowiejskiej. Działania cały czas trwają jeszcze, głównie w dzielnicy Ostróg. Doszło do podtopień wielu budynków.
0: Synoptycy ostrzegają, że niespokojna pogoda może utrzymywać się na Śląsku do północy. Ostrzeżenia IMGW przed gwałtownymi burzami i nawałnicami obowiązują w 10 województwach. I jeszcze wypadek na autostradzie A1 w Łaziskach. Kierująca osobówką z niewiadomych powodów wjechała w tył stojącego na pasie awaryjnym pojazdu ciężarowego. Oba pasy w kierunku Katowic są zablokowane. Wyznaczono objazd przez węzeł Gorzyce. Noworodek z promilem alkoholu we krwi. Stan dziecka przywiezionego do łódzkiego szpitala Matki Polki jest stabilny. Poród nastąpił w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozorkowa, której sąd wcześniej odebrał już 3 dzieci. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
4: Nie ma już zagrożenia życia, ale alkohol może zaburzyć rozwój neurologiczny dziecka, mówi dr Katarzyna Fotecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii w Matce Polce.
5: Uszkodzenia organów mogą dotyczyć niedosłuchu w przyszłości albo problemów ze wzrokiem. Oczywiście najbardziej negatywne skutki widzimy, kiedy ta mama spożywa alkohol we wczesnym okresie ciąży, kiedy rozwijają się organy wewnętrzne.
4: Wiadomo już, że matka spożywała alkohol przez całą ciążę.
5: Nie była to jednostkowa historia. I też na pewno trzeba informować o tym, żeby nie było przyzwolenia takiego społecznego.
4: Dziecko po wypisaniu ze szpitala trafi do pieczy zastępczej.
0: Okoliczności narażenia noworodka na działanie alkoholu wyjaśniają służby.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Teraz Grunwald. W sobotę odbędzie się tu rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Od dziś wszyscy zainteresowani kulturą średniowiecza mogą brać już udział w bezpłatnych imprezach poprzedzających to wydarzenie.
7: Tak naprawdę zawsze dni Grunwaldu dzieją się od środy do niedzieli. Już od środy to są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów, to jest miasteczko rzemieślników, to jest 4000 rekonstruktorów w obozach historycznych i to jest cała wielka turystyczna machina, naprawdę piękna, jedyna i wyjątkowa na świecie.
0: Podkreślał Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku, a inscenizacja bitwy rozpocznie się w sobotę o 15:00.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. O krok od wypadku na torach pod Krakowem pociąg Kolei Małopolskich z Wyliczki do Balic ignorował znak stój na semaforze. Gdyby kontynuował jazdę, zderzyłby się z pociągiem relacji Zakopane-Gdynia.
9: Każdy incydent jest badany przez komisję, przedmiotową komisję. No i teraz czekamy na jej rozstrzygnięcie. Do tego czasu nasze miejsce zostało odsunięte od czynności.
8: Mówi Radosław Włoszek, prezes Kolei Małopolskich. Na szczęście zadziałały procedury awaryjne. Oba składy zostały zatrzymane w niewielkiej odległości. Z okazji Światowego Dnia Bez Telefonu Biblioteka Kraków zaprasza mieszkańców do nietypowej akcji promującej czytanie. Bibliotekarze wyruszyli w trasę specjalnym tramwajem NPK, by zachęcać do odłożenia smartfonów choć na czas podróży oraz nagradzać pasażerów czytających książki. Nasz reporter był już w tym tramwaju. Za godzinę zobaczymy, co tam się działo. Prawie 60 dzieci w minionym roku szkolnym miało lepsze warunki do nauki, mogło realizować swoje pasje i jeść obiady w szkole. To dzięki programowi Skrzydła Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Darczyńcą może zostać każdy, również właściciele firm. Wystarczy wypełnić specjalną deklarację na stronie krakowskiej Caritas.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
8: A synoptycy ostrzegają przed burzami, które do wieczora będą przechodzić przez region. W Krakowie do 20 stopni. Biometr mamy niekorzystne.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: A w głośnikach już teraz Beata Kozidrak w Radio Plus i Rzeka Marzeń. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Zawsze przyjemnie się tego słucha. Eric Carmen, All By Myself. Taki moment, żeby się zrelaksować. Po prostu dosłownie 22 minuty po godzinie 13. Połowa lipca, bo dzisiaj 15. I proszę bardzo, mamy dzień bez telefonu komórkowego. No to trudna sprawa. W dzisiejszych czasach radzić sobie tak zupełnie bez komórki. Ale można próbować się ograniczać, prawda? Czyli nie zaglądać na te wszystkie social media. Zadzwonić dopiero wtedy, jak będzie taka potrzeba. Radio
1: Plus. Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Reklama.

miło było wybrać się do Memphis. Taki muzyczny hołd Alan Miles wobec Elvisa Presleya. Black Velvet to za nami. A teraz przenosimy się do słonecznej Italii. No to piosenka o prawdziwym Włochu. Toto Cotugno.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
3: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.

0: No to cza, cza, cza, Vanessa Paradis, to prawie 14 w Radiu Plus, za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Reklam.

0: Radio Plus Kraków.
1: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy proponuje własną reformę systemu ochrony zdrowia. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Arabscy turyści wrócili do Zakopanego. Jest 14. Marcin Bartnik. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu, 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczące reformy systemu ochrony zdrowia. Związkowcy skarżą się również, że resort nie prowadzi z nimi dialogu.
2: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
1: Mówi Grażyna Cebula-Kubat z OZZL-u. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkiem od reguły.
3: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
1: Dodawał onkolog Filip Pierelejewski z OZZL-u. Jutro w Warszawie odbędzie się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Prezes PiS-u ogłosił współpracę przy jego tworzeniu z liderem bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta. Celem jest wystawienie wspólnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Senatu.
4: My opowiadalibyśmy się za komitetem, ale to oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować. Natomiast na pewno musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
1: Ogłoszenie tej współpracy zaskakuje, ponieważ o podobnych działaniach, ale z Grzegorzem Braunem, Marek Woch informował w październiku ubiegłego roku. Przypomnijmy, dotychczas pakt senacki tworzyły jedynie ugrupowania obecnej koalicji rządowej. Wrze w Grupie Azoty związki zawodowe rozpoczęły formalny spór zbiorowy i dały zarządowi 7 dni na spełnienie swoich postulatów. Domagają się m.in. podwyżki pensji o 1500 zł netto oraz wypłaty zaległych nagród. Związkowcy podkreślają, że od 3 lat ponoszą koszty ratowania firmy, a zamiast dialogu spotykają się z brakiem reakcji.
5: Banki potrzebują sprawnie działającej fabryki, a nie bankrutującej ruiny. Bez załogi ten zakład i tak stanie, bo z powodu głodowych pensji fachowcy uciekają do innych branż. A prawdziwym ratunkiem dla tej spółki jest inwestycja w ludzi, a nie kolejne drogie firmy doradcze.
1: Powiedział nam Dominik Gieracki, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych w Tarnowie. Związkowcy zapowiadają, że jeśli rozmowy nie przyniosą efektów, rozważają m.in. możliwość rozpoczęcia akcji protestacyjnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Turyści z Półwyspu Arabskiego wrócili do Zakopanego, choć wiosną wydawało się, że górale nie mają na co liczyć. Nie jest to jednak najazd jak w latach poprzednich, studiuje emocje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Wbrew pojawiającym się publikacjom w szeroko rozumianych mediach, zarówno tych społecznościowych, jak i portalach informacyjnych, nie ma najazdu turystów arabskich na Zakopane. Na pewno nie przekroczymy 50% ilości gości turystów arabskich do zeszłego roku. Będzie to gwałtowny spadek.
7: Na pewno mniej niż w poprzednich latach, ale na pewno też więcej niż głosiły prognozy. Pojawiały się głosy, że ich w ogóle nie będzie.
8: Mnie ostatnio odwiedził też konsul z Omanu. Też mówił, no, że dzięki temu, że tych lotów jest więcej, no, obserwują ponowne zainteresowanie Polską, Zakopanem.
1: Dodawał Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. W poprzednich latach turyści z krajów arabskich wypoczywali w Zakopanem nie tylko latem.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Krakowscy policjanci zatrzymali 34-latka, który jest podejrzany o szereg kradzieży elementów metalowych z grobów na krakowskich cmentarzach. Mężczyzna został już przesłuchany, usłyszał kilkanaście zarzutów ograbiania grobów i miejsc pochówku. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór. Zamiast skrolować telefon, poczytajmy książkę. Tak do czytania zachęcają bibliotekarze w tramwaju bibliotecznym kursującym na linii 1. Akcję organizuje Biblioteka Kraków z okazji Światowego Dnia Bez Telefonu.
10: Chciałabym pani zaproponować alternatywę dla ekranu?
11: No tutaj akurat pani mi dała romans, bo ja jestem z epoki romansów.
12: Dla osób, które scrollują telefony, które przeglądają telefony, mamy przygotowane książeczki. Dla osób, które czytają książki, mamy przygotowane torby biblioteczne. Dla dzieciaków mamy takie tramwaje kartonowe. Promujemy czytelnictwo.
9: Wyjaśnia Krystyna Gębczyk-Lenart, kierownik filii 15 Biblioteki Kraków. Bibliotekę na Szynach będzie można spotkać jeszcze między 16 a 17 na trasie linii numer 1.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
9: W Krakowie pochmurno, na termometrach do 21 stopni. Synoptycy cały czas ostrzegają przed gwałtownymi burzami.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: Marek Grechuta na dobry początek, 6 minut po 14. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Uptown Girl to Billy Joel oczywiście w Radiu Plus, 23 minuty po 14. No i ciepło się zrobiło i upalnie nawet jutro będzie. Niestety również burzowo w wielu miejscach Polski. No, musimy na siebie uważać. Natomiast mam nadzieję, że pogoda jeszcze nam dopisze. Taka akurat do letniego wypoczynku. I celując w to okienko pogodowe, mam dla Was ręcznik plażowy, który na pewno się w tym sezonie komuś przyda. Dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj i dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
12: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
1: Reklama.

0: taneczne rytmy Paula Abduli Straight Up w Radiu Plus, a ja właśnie dodzwoniłem się do Mariusza. Mariuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, napisałeś, że dawno nie byliście na żadnym urlopie, ale w tym roku nad Bałtyk się udajecie.
1: Tak, udało się, od 3 lat nigdy się nie wyjeżdżało, ze względu na opiekę nad starszą osobą. A w tym roku możliwości są, także więc jedziemy, wybieramy się.
0: Cieszę się,
1: w takim razie jeszcze to... miesiąc.
0: A, okej. Okay. Kiedy termin? W sierpniu, rozumiem, tak?
1: Tak, tak, tak. Po połowie sierpnia.
0: Myślę, że może być pewniejsza pogoda niż w lipcu. Miejmy nadzieję, że będziecie mieli tak szansę, żeby trochę z tego Bałtyku pokorzystać, móc się pokąpać. A ja dorzucam ręcznik plażowy na tę okazję.
1: Super, bardzo dziękuję, naprawdę.
0: Bardzo również dziękuję i no, udanego wypoczynku życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Reklama.

0: Ace of Base, Don't Turn Around, to prawie godzina 15, a w Radiu Plus już za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamieni starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj i dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
3: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
1: Reklama.
4: Let's go, girls.

0: Radio Plus Kraków.
1: Upały i burze jeszcze do wieczora. Powiemy też o skutkach nawałnicy w Raciborzu. Antyukraińskie banery pod Poznaniem. Policja zatrzymała dwie osoby. Kamizelki nożoodporne w karetkach. Sprawdzamy, jak działają. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W centrum, na południu i na zachodzie upał, a do tego nad Polską przechodzą burze. Teraz deszczowo i burzowo jest od Gorzowa przez Poznań, Kalisz aż do Częstochowy. W ciągu kolejnych godzin popada i zagrzmi na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W Raciborzu trwa teraz sprzątanie i szacowanie strat po nawałnicy, która przeszła nad miastem przed południem.
2: Najgorzej sytuacja wyglądała w dzielnicy Ostróg w Raciborzu. Tam też było to epicentrum tej burzy, która przeszła. Łącznie do tych zdarzeń zadysponowane zostało około 50 zastępów, co nam daje liczbę między 220 a 250 osób. Nie, na szczęście zdarzenia dotyczyły tylko i wyłącznie podstopień.
1: Mówił Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują jeszcze do wieczora. Antyukraińskie banery w Owińskach pod Poznaniem. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. W nocy mieli wywiesić hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej. To dwaj Polacy w wieku 29 i 49 lat.
3: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
1: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ułatwienia w szkole Dominika Hołuja. Chłopak, który wpadł pod pociąg w Woli Bierwieckiej we wrześniu, ma wrócić do pierwszego ELO imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Miasto przekazało szkole 42 tysiące złotych, by dostosować się do potrzeb chłopaka.
4: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkolnym, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
1: Mówiła Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają być w każdej karetce na wypadek niebezpiecznych interwencji. W Kujawsko-Pomorskim do medyków trafiło 240 takich kamizelek.
5: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest dwuosobowy, to dwie kamizelki.
6: Mamy na sobie taką kamizelkę.
5: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
6: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
5: No to taka specjalnie tutaj dla Państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
1: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Ponad 18 milionów złotych wpłynęło do budżetu miasta z opłat za wjazd do strefy czystego transportu. Ta obowiązuje w Krakowie od początku roku. Kierowcy za wjazd mogą zapłacić online lub w 9 strefomatach.
8: Za te pieniądze możemy kupić elektryczny tabor autobusów, stację do monitoringu. Chcemy kupić kolejnych 7 takich automatów, które są na wjazdach.
9: Był też pomysł, żeby to jednak było wydatkowane w gminach ościennych, prawda?
8: Tak, i tak też również jest. Przy czym my nie możemy bezpośrednio tych pieniędzy, które wpływają do nas z tej opłaty, od razu przekazać Metropolii Krakowskiej na walkę ze smogiem. Tylko musimy po prostu wypłacić ekwiwalent.
7: Tłumaczy Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Krakowa oraz wszystkie pojazdy spełniające normy paliwowe SCT. Utwory Jana Sebastiana Bacha, Franciszka Lista i kompozytorów francuskich zabrzmią u Karmelitów Bosych przy ulicy Rakowieckiej 18 w Krakowie. To w ramach cyklu karmelitańskich spotkań z muzyką organową. Podczas czwartkowego koncertu nami zasiądzie organista Sanktuarium. Start o 19.30, a patronuje Radio Plus.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
7: A w Krakowie cały czas ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Na termometrach do 20 stopni, biometr niekorzystny.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Taneczny klasyk na dobry początek. 15:00 już teraz w Radio Plus Abba. Dancing Queen. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: takie wolniejsze numery do przytulania się też oczywiście będą dzisiaj wieczorem od 20 do 22, bo to prywatka, taka wersja wakacyjna. Poniedziałek aż do czwartku, właśnie w takich godzinach gramy dla Was weekendowo, jeszcze dłużej do północy. No oczywiście za miksowanie tych piosenek odpowiedzialny jest Marek Sierocki, także na pewno będzie przebojowo. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

ale w koło jest wesoło, tak zwłaszcza jeżeli ktoś akurat ma urlop albo do tego urlopu się zbliża, to humor się jakoś tak zaczyna poprawiać z automatu.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamieni starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj, dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
0: Reklama.

0: Bardzo dyskotekowo. Rod Stewart to na koniec naszego środowego spotkania. Dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, życzę dobrego, spokojnego popołudnia i zapraszam jutro, zaraz po 12.
1: Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kolejne rosyjskie prowokacje nad Bałtykiem. NATO przechwyciło myśliwce. Prawo i Sprawiedliwość ma rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. Rozpoczyna się spotkanie. W Łodzi przyszły na świat. Czworaczki urodziły się w szpitalu Matki Polki. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Natowskie myśliwce ponownie przechwyciły rosyjskie samoloty wielozadaniowe nad Bałtykiem. Jak informuje minister obrony narodowej, rosyjskie samoloty obserwowały dzisiaj ćwiczenia systemów naszej obrony powietrznej. Polska poderwała swoje maszyny, a rosyjskie zostały odeskortowane przez samoloty ze Szwecji. Prawo i Sprawiedliwość ma rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. W siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się spotkanie kierownictwa partii. Wcześniej wypowiedzi Czarnka na temat Ukrainy skrytykował Jarosław Kaczyński. Rzecznik partii Rafał Bochen.

0: podkreśla, że prezes PiS musiał zabrać głos w tej sprawie.
1: Z uwagi na to, co widzieliśmy, że dzieje się w sieci, co dzieje się w mediach, w jaki sposób próbuje się narzucać narrację i dopisywać opowieść do wypowiedzi pana premiera Przemysława Czarnka, mam nadzieję przyszłego premiera. My jesteśmy partią skrajnie antyrosyjską i uważamy, że Rosja jak najbardziej w tej wojnie powinna ponieść sromotną porażkę.
0: Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ta sytuacja pokazuje, że Przemysław Czarnek jest zależny od Jarosława Kaczyńskiego.
2: Nie najlepiej to świadczy o panu Czarnku jako o samodzielnym polityku i samodzielnym, błyskotliwym, twardym kandydatem na premiera. Myślę, że mit Czarnka, samodzielnego kandydata na poważnego kandydata na premiera, wczoraj upadł.
0: Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy, jednak Jarosław Kaczyński stwierdził, że pomoc Ukrainie jest bezwzględnie potrzebna. Cudzoziemcy nielegalnie przebywali i pracowali w Polsce. Straż Graniczna z Częstochowy, Sosnowca i Rudy Śląskiej skontrolowała 3 firmy. 57 z 92 obcokrajowców nie miało pozwolenia na pracę, mówi rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Tymi kontrolami objęto ponad 4600 obcokrajowców i w wyniku tych działań ujawniono ponad 1100 przypadków naruszenia przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
0: Straż Graniczna kieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Grozi nawet 50 tysięcy złotych grzywny.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rosalia, Franciszek, Gabriel i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
5: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
6: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam być, żeby wszystko było okej. Już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
5: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
7: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
5: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
0: W szpitalu Matki Polki w Łodzi taki poród zdarza się raz na 10 lat.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
4: Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Wadowija, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
0: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Reklama.

0: z Kraków.
1: NATO poderwało myśliwce. To kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Chciał zabić dzieci. Jest areszt dla mężczyzny z Poznania. Hiszpania czeka na rywala w finale mundialu. Dziś mecz Anglia-Argentyna. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Przechwycono dwa rosyjskie samoloty z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację. Poinformował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Michał Skolimowski.
2: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczenie zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. 3 miesiące aresztu dla 29-latka z Poznania. Mężczyzna w internecie groził, że zabije przedszkolaki. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Rutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
3: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
4: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia zwrócenia na siebie uwagi.

0: i otoczenia.
1: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Grupa Azoty odpowiada na spór zbiorowy związków zawodowych. W oświadczeniu spółka zapewnia o gotowości do dalszych rozmów.
4: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
3: Przekonywała Joanna Cendrowska z biura prasowego Grupy Azoty. Związkowcy domagają się podwyżek i rzeczywistego dialogu z pracownikami.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: To będzie piłkarski hit, pełen podtekstów. Dziś drugi półfinał mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną.
5: To rewanż za mistrzostwa świata w 98 roku. Wtedy Argentyna grała z Anglią, a przede wszystkim za ten słynny mecz z ręką Boga Diego Maradony, czyli tym golem strzelonym przez Maradonę ręką.
3: Mówił dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Faworytem bukmacherów, choć z niewielką przewagą, jest Anglia, ale Argentyna, jak słyszymy, nie stoi na straconej pozycji.
5: Obecność Leo Messiego i kapitalna jego gra podczas tych mistrzostw po raz kolejny, po raz enty. Leo Messi jest koniem pociągowym Argentyny i to od niego tak naprawdę najwięcej w tym zespole zależy. Argentyna też ma dużo szczęścia.
3: W finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej na rywala czeka już Hiszpania, która wczoraj pokonała Francję. Mecz Anglia-Argentyna o 21:00.
6: Cztery minuty po 17:00. Bogdan Ingersleben. Kłaniam się Państwu.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 18 milionów złotych od początku roku wpłynęło do kasy Krakowa z tytułu wjazdu do strefy czystego transportu. Popytamy o tę strefę. Europejskie Centrum Agencji Kosmicznej nie powstanie jednak w Krakowie. Będziemy rozmawiać dzisiaj z naukowcami, którzy prowadzą badania kosmiczne w różnych rejonach, czy to źle, czy dobrze, jak widzą przyszłość. Jutro święto Matki Bożej Szkapleżnej. Przypomnimy o uroczystościach odpustowych w Sanktuarium w Czernej. Powiemy też o wyjątkowym koncercie, który jutro, właśnie z okazji tego święta, odbędzie się w Krakowie. Z pralni w dziele pomocy świętego ojca Pio w Krakowie każdego dnia korzysta kilkunastu podopiecznych. Potrzebna jest jednak nowa pralka, więc rozpoczyna się internetowa zbiórka pieniędzy właśnie na ten cel.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Książka zamiast telefonu. Z okazji Światowego Dnia Bez Telefonu Biblioteka Kraków uruchomiła tramwaj biblioteczny. Bibliotekarze zwracali uwagę na to, jak dużą część naszego dnia spędzamy wpatrzeni w ekrany.
2: Ja dużo pracuję na telefonie, 5 godzin może?
3: Trochę za dużo, 6 godzin.
4: Sporo, żeby coś wynaleźć, coś wyszukać.
5: Zdecydowanie za dużo. No jak już się wejdzie na stronę, no to już potem, wiadomo, te reklamy wciągają.
6: Chciałaby pani zaproponować alternatywę dla ekranu. Może zapisowy, polska proza dla pani.
7: Justyna Witkowska od Ziomek, jestem bibliotekarzem Filii 58. Chcemy jako Biblioteka Kraków szerzyć czytelnictwo wśród mieszkańców Krakowa. I stąd pomysł taki, żeby dzisiaj, kiedy przypada Światowy Dzień Bez Telefonu, zaproponować tym, którzy zwykle z niego korzystają, jeżdżąc komunikacją miejską, chociaż przez chwilę czytanie książki.
8: Bardzo fajna akcja, oby jak najczęściej i książka akurat, którą dostałam, idealnie trafiła w moje gusta.
9: I tutaj dostałem akurat upominek, książkę.
10: Pani mi dała romans, bo ja jestem z epoki romansów.
11: Jestem pracownikiem biblioteki Dorota Borek-Wojnarowska. W bibliotecznym tramwaju można dostać książki z każdego rodzaju i powieści, i kryminały, i historyczne, i coś z socjologii. Mamy również pakiet książek dla dzieci i dla młodzieży.
12: Za mało osób teraz czyta książki?
11: Ja uważam, że jest odwrotnie, dlatego że mamy dużo czytelników, którzy bardzo chętnie i często odwiedzają nas i pożyczają coś dla siebie.
13: Z moich znajomych sporo osób czyta.
14: Wydaje mi się przynajmniej, że się poprawiło ta statystyka czytania. Znowu się tak powoli robi na topie. Mam nadzieję, że się będzie ten trend utrzymywał.
15: Krystyna Gębczyk, Lenart, Filia 15 Biblioteki Kraków. Jestem kierownikiem tej filii. Czytanie rozwija wyobraźnię, nosi nam nas w inne światy. Uważam, że dużo lepsza alternatywa dla telefonu. Dla osób, które przeglądają telefonu, mamy przygotowane książeczki. Dla osób, które czytają książki, mamy przygotowane torby biblioteczne. Dla dzieciaków mamy takie tramwaje kartonowe. No i dla wszystkich chętnych zakładeczki. I promujemy czytelnictwo.
16: Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 11 minut po 17:00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Ponad 18 milionów złotych wpłynęło do budżetu miasta Krakowa z tytułu opłat za wjazd do strefy czystego transportu. Kierowcy za wjazd mogą płacić albo przez internet, albo w 9 strefomatach, które zlokalizowane są na wybranych stacjach paliw na obrzeżach miasta.
2: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Trujesz, płacisz. No taka jest prosta zasada związana z wjazdem za odpłatnością do strefy czystego transportu, bo przypomnijmy na początek, że jest to taka opłata obowiązująca w takim czasie buforowym. Ona przez 3 lata obowiązuje i jest taka możliwość, żeby no nie uciąć od razu na sztywno od 1 stycznia 2026 roku tej możliwości wjazdu do strefy czystego transportu, tylko no właśnie za pomocą odpłatności można to zrobić. Do kasy miasta wpłynęło nieco ponad 18 milionów złotych, dokładnie 18 682 083 zł 97 groszy. Te pieniądze zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą zresztą na działania związane z szeroko pojętą ochroną powietrza. To znaczy my za te pieniądze możemy kupić na przykład elektryczny tabor autobusów dla komunikacji miejskiej. Możemy przeprowadzić liczne działania związane z poprawą powietrza, kupować stacje do monitoringu.
3: Był też pomysł, żeby to jednak było wydatkowane w gminach ościennych, prawda?
2: Tak, i tak też również się stanie, przy czym my nie możemy tych pieniędzy, jakby bezpośrednio tych pieniędzy, które wpływają do nas z tej opłaty, od razu przekazać Metropolii Krakowskiej na walkę ze smogiem w gminach ościennych, tylko musimy po prostu wypłacić ekwiwalent. Więc również cały czas trwają jeszcze rozmowy z Metropolią Krakowską, która zrzesza gminy i powiaty dookoła Krakowa, o tym, jaka to będzie kwota, na co ona będzie przeznaczona, bo to też są różne potrzeby różnych gmin, więc to wszystko trzeba dogadać. Oraz z tych pieniędzy oczywiście jest jeszcze pokrywane takie administracyjne funkcjonowanie strefy w znaczeniu wymiana na przykład znaków albo doznakowanie jeszcze z strefy czystego transportu. Z tych pieniędzy między innymi chcemy kupić kolejnych 7 takich automatów, które są na wjazdach do miasta czy przy granicach strefy czystego transportu po to, żeby no właśnie mieszkańcy mogli opłacić tą opłatę za trucie. Więc no to na to wszystko pójdzie ta kwota.
3: Strefa czystego transportu była mocno oprotestowana też przez co po niektórych mieszkańców. Był to też niejako jeden z powodów, dla którego Aleksander Miszalski został w referendum odwołany. Tak to wynikało z badań. Czy jest szansa, że w ogóle ta strefa będzie korygowana? Czy o tym rozmawiacie? No bo tu też widzimy te zapowiedzi różnych kandydatów, że jednak te korekty mogą być. Czy wy się jakoś przygotowujecie do tego?
2: No, jesteśmy w takiej oto sytuacji, w której rzeczywiście poprzedni prezydent miasta, pan Aleksander Miszalski, zapowiedział korektę strefy czystego transportu. My jako Zarząd Dróg Miasta Krakowa, jako administrator strefy czystego transportu przygotowaliśmy się do tego, przeprowadziliśmy takie wstępne konsultacje społeczne z zainteresowanymi grupami interesariuszy, których po prostu pytaliśmy, w jakim kierunku te zmiany powinny pójść. Teoretycznie przed nami, według tego harmonogramu, jeszcze powinny być na jesieni, mówimy tutaj o wrześniu, październiku, takie faktycznie konsultacje społeczne otwarte dla wszystkich mieszkańców, ale już bazujące na pewnych konkretnych propozycjach wypracowanych. Akurat jesteśmy w takim, nazwijmy to, kalendarzu politycznym, że po prostu musimy się uzbroić troszkę w cierpliwość i poczekać, jakie tutaj będą decyzje dotyczące strefy czystego transportu, w którym kierunku ta strefa ma ewoluować i rozwijać przez no, zapewne nowego prezydenta. Czy tak, czy siak o ostatecznym kształcie strefy czystego transportu jednak decyduje Rada Miasta Krakowa.
1: Godzina w strefie kosztuje 2,50, cały dzień 5 zł, miesiąc 100 zł. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Krakowa, którzy kupili i zarejestrowali samochody przed 26 czerwca 2025 roku oraz wszystkie pojazdy, które spełniają normy paliwowe SCT. Dla samochodów benzynowych osobowych to minimum Euro 4 lub rok produkcji co najmniej 2005. Dla diesli Euro 6 i produkcja nie wcześniej niż w 2014 roku. 19 minut po 17:00.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
8: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Szkoda, że nie u nas, ale dobrze, że w ogóle w Polsce powstanie Europejskie Centrum Agencji Kosmicznej, tak? Komentują decyzję krakowscy naukowcy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Stolica Małopolski przegrała w tym starciu z Warszawą. To nie oznacza, że lokalne badania sektora kosmicznego będą przerwane. Krakowscy naukowcy między innymi biorą udział w zawodach łazików marsjańskich, tworzą systemy do pracy na orbicie, badają komety, badają też pochodzenie wody na Ziemi.
2: Na pewno szkoda. Nazywam się Michał Drachus, jestem astronomem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Europejska Agencja Kosmiczna jest niezwykle ważną organizacją, która w swoim wielkim wachlarzu aktywności jest także niezwykle istotna dla nauki. Więc niewątpliwie szkoda, że to centrum nie powstanie w Krakowie, chociaż wydaje mi się, że Kraków nigdy nie był tak naprawdę mocną kandydaturą, biorąc pod uwagę profil tego centrum.
3: Samo powstanie takiego centrum u nas w kraju jest ogromnym sukcesem. Mateusz Olek, prodziekan spraw studenckich Wydziału Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej i pokazuje, że Polska staje się partnerem europejskim w badaniach w sektorze kosmicznym.
4: Co takie centrum da w ogóle tak na skalę kraju, no i też tych krakowskich uczelni?
3: Myślę, że przyczyni się do większego wzrostu sektora kosmicznego w Polsce. Mam nadzieję, że przyciągnie też inwestorów zagranicznych, że otworzą się nowe firmy oferujące miejsca pracy związane z sektorem kosmicznym. W Krakowie jest ulokowany Wydział Technologii Kosmicznych, który jest jedynym w Polsce wydziałem w pełni poświęconym rozwojowi technologii kosmicznych, tutaj na Akademii Górniczo-Hutniczej. Myślę, że nasi absolwenci są jakby naturalnym przyszłym pracownikiem tego sektora.
5: Jacek Liguziński, dyrektor Wydziału do Spraw Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.
6: Na to liczyliśmy i dokładaliśmy starań, aby to centrum zostało ulokowane w Krakowie. Niemniej jednak jesteśmy dumni z tego, że byliśmy w tym wąskim gronie kilku miast, które do ostatniej chwili walczyły o decyzję, gdzie ten ośrodek powstanie. Kraków posiada tak silny argument, że kolejne firmy kosmiczne, które już się lokują i dalej, mamy nadzieję, będą się lokować, pozostanie wciąż atrakcyjnym miejscem i magnesem do przyciągania tych inwestycji.
4: Kraków kosmicznie nie stoi w miejscu, wręcz przeciwnie, ciągle się rozwija i te projekty kosmiczne są tutaj robione, kosmiczne rzeczy są badane. Co wy robicie jako Uniwersytet Jagielloński?
2: Nasz zespół przygotowuje misję kosmiczną o profilu absolutnie naukowym, której celem będzie przebadanie blisko 100 komet, może nawet nieco więcej niż 100 komet, pod kątem składu izotopowego wody, która znajduje się w tych kometach. W ten sposób będziemy chcieli porównać ten skład izotopowy z ziemskimi oceanami, i zweryfikować taką bardzo ważną naukową hipotezę, że to być może komety przyniosły wodę na naszą planetę w odległej przeszłości.
4: Na jakim etapie w ogóle są te badania? Już też słyszałam, że budujecie specjalny teleskop.
2: Tak, w celu przeprowadzenia tych badań budujemy satelitę, budujemy specjalny instrument naukowy, który zostanie umieszczony w tym satelicie. I badania przebiegają bardzo sprawnie. Teraz na początku lipca zakończyliśmy kolejną fazę testów tego prototypowego urządzenia z wykorzystaniem krakowskiego synchrotronu Solaris. Satelita poleci w kosmos w 2028 roku, na to przynajmniej bardzo liczymy. I wtedy rozpocznie się faza naukowa misji, która potrwa, mamy nadzieję, jak najdłużej. Celujemy w minimum 5 lat, a wszystko będzie zależało od stopnia niezawodności tego urządzenia.
3: Nasz wydział prowadzi badania w trzech głównych obszarach związanych stricte z inżynierią kosmiczną, czyli opracowywaniem wszystkich systemów, które będą przystosowane do pracy w kosmosie na orbicie. Kolejnym obszarem jest obserwacja Ziemi, czyli przetwarzanie danych z satelitów i używanie ich do lepszej obserwacji tego, co dzieje się na Ziemi, oraz obszar biologii, który bada to, jak kosmos wpływa na organizmy żywe.
4: Przed chwilą wchodziłam na wydział, był testowany łazik marsjański, z tego co widziałam. To też jest jedna z takich waszych, już chyba flagowych i rozpoznawalnych tutaj w Krakowie technologii.
3: Tak, studenci Akademii Górniczo-Hutniczej także przygotowują się do zawodów European Rover Challenge na początku września tutaj u nas. Mamy silną grupę, która swoim łazikiem Kalman często jest bardzo wysoko na tych zawodach uplasowana.
5: W dniach 4 do 6 września na kampusie AGH takie zawody się odbędą. Również 21 października organizowany jest Space Connect Summit, duże wydarzenie łączące branżę kosmiczną, inwestorów, innowatorów, startupy i wszystkich tych, którzy nasz potencjał w mieście Krakowie chcą rozwijać.
0: Polska jest pierwszym krajem na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie ściśle współpracował z Europejską Agencją Kosmiczną. Informację zebrała Ula Bienia-Niesteczyńska.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Trwają przygotowania do uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Czernej, niedaleko Krakowa. 9-dniowa nowenna poprzedziła liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. To wspomnienie przypada jutro i jutro rozpoczną się uroczystości.
2: Ojciec Włodzimierz Tochmański, karmelita Bosy z Czernej. W tym roku przypada 775. rocznica szkaplerza karmelitańskiego, a więc to, co wydarzyło się w 1251 roku, jak mówi nasza tradycja, czyli Matka Boża daje szkaplerz świętemu Szymonowi Sztok, przełożonemu generalnemu zakonu. Dokonuje się to w Aylesford w Anglii. Tam właśnie udało się, prosząc Matkę Bożą, słowami Flos Karmeli, wybłagać to pojednanie takie dogłębne nowego zakonu, który powstał w Ziemi Świętej z ówczesnym duchowieństwem. Matka Boża, wręczając świętemu Szymonowi Sztok ten szkaplerz, mówi, kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego. I od tamtego czasu rozpoczęły się właśnie nabożeństwo szkaplerzne, rozpoczęły się zakładanie braz szkaplerznych, to pierwsze miasta, Bolonia, Florencja, i one spowodowały, że to nabożeństwo przetrwało. Czarna to jest szczególne miejsce, ponieważ to jeden z 28 klasztorów karmelitańskich, który przetrwał wszystkie zawieruchy wojenne, zabory. Czarna jest takim miejscem, źródłem, mówimy, naszej duchowości polskiej, karmelitańskiej. Szczególnym takim wyrazem jest ostatni dzień nowenny, wigilia przed uroczystością, kiedy mamy procesję różańcową wokół sanktuarium i też czuwanie modlitewne przed obrazem, jak i Eucharystia na zakończenie.
3: Jakie hasło towarzyszy?
2: Hasłem jest bycie uczniem, misjonarzem w rodzinie szkaplerznej. To jest to poszerzenie tego hasła roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, bo chcemy pokazać, że być uczniem trzeba być i misjonarzem, i odwrotnie. Uroczystości odpustowe są zaplanowane jak zawsze dwa dni, 16 lipca i sobota po 16 lipca. Odpust jest 16, bo jest uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, w naszej randze głównej patronki zakonu. Cza święta o godzinie 11, to będzie przewodniczył prowincji ojciec Albert Wach. Natomiast jeszcze drugi moment ważny, to jest 18 lipca, czyli 28 spotkanie ogólnopolskiej rodziny szkaplerznej. Dziękujemy też Matce Bożej Szkaplerznej za ten dar szkaplerza. Tak już szerzej, nie tylko w swoim gronie własnym odpustowym, przyjeżdżają wierni noszący szkaplerz od Świdnika, Opola, Kędzierzyna, Koźla, po Chełm, po Przemyśl, Lublin. Jest wspólna modlitwa, wspólne uwielbienie Boga, wzrastanie formacyjne, zapoznanie się też z innymi osobami. Jest takim dniem skupienia, bo jest też konferencja. W tym roku będzie głosił ojciec Adam Hrabia, delegat prowincjala do spraw świeckiego zakonu karmelitańskiego. Gdyby to chciał być przyjętym do szkaplerza, zawsze może przez cały rok przyjechać do Czernej, a sposób szczególny jest to raz w roku, właśnie podczas zarówno uroczystości odpustowych, kiedy po każdej mszy świętej będzie możliwość przyjęcia, a także dla wszystkich, którzy przybędą 18 lipca o godzinie 14 będzie szczególne nabożeństwo i uroczyste nałożenie szkaplerza.
1: Szczegółowy harmonogram uroczystości znajdą Państwo na stronie internetowej Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Jutro w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej wyjątkowy koncert będzie miał miejsce u karmelitów bosych przy Rakowickiej w Krakowie. To w ramach objętego patronatem Radia Plus cyklu karmelitańskich spotkań z muzyką organową. Za organami, za jednym z największych instrumentów, zasiądzie organista karmelitańskiego sanktuarium.
2: Tomasz Soczek, jestem organistą karmelitańskiego sanktuarium świętego Józefa, obrońcy miasta Krakowa. Karmelitańskie spotkania z muzyką organową jest to cykl koncertów organowych i organowo-kameralnych, nawiązujących treścią do tematyki roku liturgicznego oraz obchodzonych uroczystości w klasztorze karmelitów bosych w Krakowie. Celem cyklu jest prezentacja wszechstronnych możliwości znakomitych organów zbudowanych w 1931 roku w klasztorze karmelitów, które pozwalają na wykonanie muzyki organowej niemal wszystkich epok.
3: Co będzie można usłyszeć podczas czwartkowego koncertu?
2: Sam będę miał przyjemność wykonać jako tutejszy organista recital. Na koncercie usłyszymy m.in. utwory oczywiście Jana Sebastiana Bacha, do tego utwory kompozytorów francuskich. Zabrzmią tutaj Fantazja Esdur Camilla Saint-Saensa oraz Kołysanka Aleksandra Gilmanta. Zabrzmi też słynny utwór na temat BACH, a więc hołd wielkiemu lipskiemu kompozytorowi złożony przez Franciszka Lista.
3: Jakie uczucia, jakie wrażenia?
2: Granie tak jakby u siebie jest niewątpliwie dużym przeżyciem z racji tego, że przy instrumencie karmelitańskim czuję się jak w domu, znam go bardzo dobrze. Natomiast za każdym razem publiczne wykonanie wymaga niebywałej koncentracji i jest takim swoistym, emocjonującym przeżyciem.
3: Jak długo trwały przygotowania?
2: Do tego koncertu przygotowywałem się około 3-4 tygodni. Przygotowuję się bezpośrednio przed koncertami, ćwicząc ten repertuar, ale też staram się to robić systematycznie, między innymi też poprzez wykonywanie krótszych lub dłuższych utworów po każdej niedzielnej Eucharystii. Staram się także przybliżyć słuchaczom, na przykład poprzez wyświetlenie tytułu tego utworu, czy nawet czasu trwania tej kompozycji, jej treść, przez co wydaje mi się, że przybywający wierni bardzo często zostają także tych utworów posłuchać. Przyjemnością jest niewątpliwie obcowanie z muzyką, przekazywanie własnej interpretacji utworów, także improwizowanie.
3: Na czym polega wyjątkowość tego koncertu?
2: Nadchodzący koncert z pewnością dostarczy słuchaczom wielu przeżyć i takich uniesień duchowych, zważywszy chociażby na to, że repertuar zaprezentowany będzie autorstwa kompozytorów paryskich. Można będzie więc, mimo to, że znajdujemy się w Krakowie, przy organach zbudowanych w estetyce niemieckiej, ale znakomitych brzmieniowo i będzie można poczuć się chociażby jak w katedrze Notre Dame.
3: To będzie wyjątkowy dzień, uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej.
2: Organizacja koncertu muzyki organowej w tak szczególnym dniu jak uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej. Dla mnie jako organisty karmelitańskiego sanktuarium jest to niewątpliwie duże przeżycie. Jest to taki mój wkład w uświetnienie obchodzenia właśnie tych uroczystości w Karmelu. Wkład jako muzyka kościelnego.
1: Koncert rozpocznie się jutro o 19:30. Wstęp bezpłatny.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: 15 dzień lipca. Był rok 1958. W nieszczęśliwym wypadku zginęła matka Johna Lennona, Julia. Została potrącona przez samochód prowadzony przez wracającego ze służby policjanta. Dlaczego to takie istotne, że o tym mówimy? To ona nauczyła Johna podstawowych chwytów na ukelele. Lennon uczcił pamięć mamy, pisząc m.in. utwór Julia, ale także utwory Mother i My Mom is Dead. Utwór Julia znalazł się na albumie The Beatles, to tak zwany biały album.

0: Te dwie następne piosenki, o których wspomniałem, Mother i My Mom is Dead, zostały napisane pod wpływem terapii, którą Lennon przechodził po śmierci matki i wydane dopiero na solowym albumie John Lennon Plastic Ono Band. To był rok 1970. Pierwszy syn Johna Lennona, Julian, nieprzypadkowo nosi akurat to imię. So I sing a
1: song of love. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W pralni w dziele pomocy świętego ojca Pio w Krakowie pralki chodzą na okrągłą. Prawie codziennie korzysta z niej około 25 podopiecznych i konieczny jest zakup nowej pralki, a to około 28 tysięcy złotych. Trwa internetowa zbiórka pieniędzy. 10 tysięcy złotych udało się już pozyskać. Trzeba zebrać resztę.
2: Mateusz Faliszek i pracuję w dziele pomocy świętego ojca Pio, w dziele pomocy doraźnej.
3: Czym jest pralnia dla podopiecznych działa?
2: Myślę, że jest to przestrzeń taka bardzo ważna dla naszych podopiecznych. Przede wszystkim tutaj przychodzą sobie wyprać swoje ubrania, często też śpiwory. Osoby bezdomne chcą przede wszystkim dbać o siebie, o swój wizerunek, o swój wygląd. Ta potrzeba wyprania, odświeżenia swoich ubrań jest tutaj bardzo ważna. Jako dzieło pomagamy kompleksowo i przede wszystkim staramy się wyciągnąć te osoby z bezdomności. W związku z tym te osoby również chodzą do urzędu czy na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, szukając pracy. Oczywistym jest, że te osoby po prostu potrzebują iść czysto, czuć się zadbane, pachnące, świeże. No i w tym oczywiście pomaga nasza pralnia.
4: Aleksandra Wendel-Buła, dzieło pomocy świętego ojca Pio. Ciekawą rzeczą w historii tutaj tego budynku dzieła na Smoleńsk jest to, że początkowo nie myślano o tym, żeby tutaj stworzyć pralnię, natomiast stworzenie jej faktycznie wyszło od właśnie osób doświadczających bezdomności. To te osoby mówiły niejednokrotnie, że nawet jeśli uda się im gdzieś zaopatrzyć w odzież, można to zrobić na przykład w garderobie dzieła, to bardzo często jest taki problem, że też ze względu na te trudne warunki życia, takie spędzanie czasu na ulicy, no i takie normalne używanie rzeczy jak u każdego z nas. Po prostu one po kilkunastu użyciach stają się niezdatne do dalszego użytku. No i właśnie powstanie tej pralni było taką odpowiedzią na ten problem.
3: Jak działa pralnia?
2: Pralnia działa 4 dni w tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa i piątek. Średnio dziennie jesteśmy w stanie wyprać 25 takich prań, czyli 25 osób może skorzystać dziennie z pralni. Bierzemy te rzeczy i również suszymy, więc osoba, która przychodzi, zostawia to pranie, odbiera już takie pranie wysuszone. Osoby przychodzą do naszej recepcji, rezerwują sobie często z wyprzedzeniem kilkudniowym termin na pralnię, jest to konkretny dzień, konkretna godzina. W ten sposób też uczą się jakiejś systematyczności, odpowiedzialności, obowiązkowości. Dla mnie ta pralnia jest też taką informacją zwrotną od państwa, że jednak przez to, że widzimy, że jest to zapotrzebowanie, widzimy, że ta pomoc jest potrzebna, że warto jakby w tej przestrzeni też pomagać naszym podopiecznym.
3: Potrzebna jest pralka.
4: Jedna z kilku pralek, które właśnie w dziele tutaj w pralni mamy, daje nam już do zrozumienia, że chciałaby się udać na emeryturę, więc będziemy potrzebowali nowej pralki. W dziele ze względu na ilość prania, bo tygodniowo jest to nawet do 300 kg prania, potrzebujemy takiej pralki przemysłowej. To już jest pralka takiej sprawdzonej marki, którą mamy gdzieś tam zweryfikowaną, że posłuży nam przez lata. Niestety koszt takiej pralki to jest prawie 28 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych udało nam się już pozyskać od darczyńcy, natomiast resztę tej kwoty po prostu będziemy musieli zebrać. Dlatego jeśli ktoś chciałby wesprzeć ten cel, to prowadzimy na portalu zrzutka.pl taką zrzutkę. To, co myślę, że się kojarzy bardzo z latem, to jest zapach takiego właśnie świeżego prania wysuszonego na zewnątrz. Myślę, że to dla każdego z nas jest bardzo ważne, to żeby właśnie poczuć na ciele tą czystą odzież. Dla

0: Szereg nieprawidłowości w szpitalu południowym są wyniki kontroli. Dziecko urodziło się z alkoholem we krwi. To historia spod Łodzi. Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Odwołali się od ekskomuniki. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim szpitalu południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia zmian w ochronie zdrowia i zmian w systemie pracy oraz płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości, zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
2: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
1: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Zgierska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z alkoholem we krwi. Chodzi o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, wyjaśnia prokurator Paweł Jasiak.
3: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczenia dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
0: Kobiecie sąd już wcześniej odebrał trójkę dzieci, grozi jej 5 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa, tak wynika z najnowszego badania chroń.psl.pl i Krajowego Rejestru Długów. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, firmy kurierskie czy urzędy i liczą na to, że po kliknięciu w podejrzany link podamy im swoje dane. Jak rozpoznać próbę oszustwa i nie dać się nabrać, mówi Iwona Pruszyńska z NASK.
5: Jeżeli podejdziemy do tej wiadomości, którą otrzymaliśmy, ze spokojem, zweryfikujemy to, co w niej dostaliśmy, zadzwonimy do naszego dostawcy energii,

0: energii, czy potwierdzimy tą informację z SMS-a bezpośrednio, samodzielnie w naszym banku, jesteśmy w stanie rozpoznać większość oszustw.
1: Aby sprawdzić, czy dany SMS jest bezpieczny, możemy przesłać go na bezpłatny numer 80 80.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X odwołało się od schizmy i ekskomuniki nałożonej przez Watykan. Wszystko po tym, jak wyświęcili kolejnych biskupów bez zgody papieża Leona XIV. Napięta sytuacja między Stolicą Apostolską a Bractwem trwa od lat. Czy jest jeszcze szansa na dialog? Sprawdzała Aneta Paszko.
3: Publicysta katolicki Paweł Chmielewski przypomina, że poprzedni dialog za czasów papieża Franciszka trwał 13 lat bez skutku. Rękę wyciągał także papież Benedykt XVI.
4: Jeżeli wtedy ten 13-letni dialog w dużej mierze za pontyfikatu papieża dosyć przyjaznego tradycyjnej mszy łacińskiej i tradycyjnej teologii, jeżeli ten dialog nie przyniósł żadnego rezultatu, to naprawdę byłoby niezwykle karkołomne oczekiwać, że jakiś dialog może przynieść dobre rezultaty, kiedy na Stolicy Apostolskiej są już trochę inne rządy.
3: W ocenie Chmielewskiego dialogu nie ma i nie będzie, dopóki obie strony okopują się na swoich pozycjach. Aneta Paszko, Radio Plus.

0: Pomaluj mój świat i 2 plus 1. Jak tylko słyszę ten kawałek, to od razu świat wydaje się jakoś tak bardziej kolorowy i piękniejszy.
1: Luz.
0: 10 minut po godzinie 18, teraz pora na mnie, Agata Patela. Dzień dobry, witam się z Państwem i od razu zapraszam na najbliższe 2 godziny. A dziś dzień bez telefonu komórkowego i tak się zastanawiam, czy da się jeszcze świętować ten dzień. No chyba, że ktoś wyjedzie w Bieszczady, zarezerwuje sobie piękną chatkę w urokliwym miejscu z widokiem na góry, na Połoniny. No tak, wtedy telefon zupełnie jest nam niepotrzebny, no chyba, że do robienia zdjęć tych pięknych krajobrazów, ale w takim miejscu to lepiej zostać zawsze offline, wtedy głowa odpoczywa w mieście, bez telefonu przez cały dzień. Oj, ciężko, ciężko, to jakby z prawej ręki, a ręce do czegoś się przydają, na przykład do zdobycia nagród w konkursach, które czekają na Państwa. Przyniosłam sporo nowości wydawniczych, między innymi anegdoty z koloratką autorstwa księdza Wojciecha Węgrzyniaka. Te anegdoty powędrują w Wasze ręce. Będą też propozycje kinowe, filmowe, teatralne, zatem warto zostać z nami do 20. No i czasem ten telefon się przyda do tego, żeby wysłać maila odnośnie konkursów. Gramy, zaczynamy!

0: przyjemny rytm to oczywiście Paul Young, Every Time You Go Away. To są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus, plus.
0: Dziś gorąca premiera, oficjalnie w księgarniach pojawiła się książka Katarzyny Zaleskiej. To jeszcze nie koniec. Piękna wakacyjna okładka, która kusi, żeby ten tytuł i tę książkę chwycić, żeby zabrać ją do domu. A warto zabrać, bo ta historia poleca się do czytania w wakacje. Duże litery, zatem wzrok nie będzie się męczył, a w pewnym wieku to naprawdę zaleta. No i bardzo ciekawa historia, która zainteresuje niejedną osobę. Irmina po skończonej 40 wraz z dorosłym synem przeprowadza się nad morze. Odnajduje tam nie tylko swoje miejsce na ziemi, ale także prawdziwą babską przyjaźń. Nareszcie zaczyna wieść spokojne, poukładane życie, a jedyne, czego brakuje jej do szczęścia, no to druga połówka i przyspieszone bicie serca. To wywołuje nieoczekiwane spotkanie z Robertem, byłym współpracownikiem i bardzo dobrym kolegą. Oboje doświadczeni, z niełatwą przyszłością, postanawiają dać sobie szansę. Ich relacja, mimo że na odległość, rozwija się obiecująco, ale w pewnym momencie mężczyzna zaczyna się wycofywać. Irmina coraz częściej podejrzewa, że jej partner nie do końca jest z nią szczery. Tylko co się stanie, jeśli czysta karta Roberta okaże się jedynie złudzeniem? Tutaj stawiamy znak zapytania. Więcej doczytają Państwo oczywiście w książce Katarzyny Zaleskiej. To jeszcze nie koniec. Książka poleca się do czytania, a ja chętnie ją Państwu sprezentuję. Luz plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem premiera, otrzyma ten tytuł w prezencie.
1: Reklama. Planujesz remont lub metamorfozę kuchni? To idealny moment, by zacząć. Tylko do 15 lipca w Black Red White. Meble kuchenne z kolekcji Family Line, Senso Kitchens, Milino i Junona Line. Kupisz nawet 50% taniej. W 20 wygodnych ratach 0%. Zacznij już dziś i stwórz kuchnię, o jakiej marzysz. Szczegóły u sprzedawców w salonach i na brw.pl. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Break My Stride i Matthew Wilder w Radio Plus.
1: Luz. Plus.
0: Pytałam Państwa, czy da się wytrzymać choć dzień bez telefonu komórkowego, to w ramach dzisiejszego świętowania, no 15 lipca w kalendarzu, czyli dzień, kiedy powinniśmy zostawić telefon w domu i na niego nawet nie patrzeć. No i na Państwa zawsze można liczyć, na Wasz odzew, na Wasze maile. W odpowiedzi napisała pani Paulina. Anka mówi, a Paulina powtarza, nagłaśnia, można nawet jechać na wakacje bez telefonu. Ona zapomniała, czyli ta Anka przeżyła, wróciła, uśmiechnięta i do tego historii było tyle, a wyjazd wcale nie był w Bieszczady, a do Mediolanu. No i ja też Państwu coś zdradzę, byłam w Mediolanie z telefonem, ale jak się okazało, ten telefon padł, zepsuł się, czyli tak jakbym była bez i co, i też się dało wytrzymać dzień, nawet dwa, było fajnie, ale trochę tego telefonu brakowało. A u nas nie brakuje przebojów i to takich z nutą nostalgii, takich, których trzeba słuchać głośno. Police, every breath you take. Państwo wiedzą, co zrobić. No jeszcze podkręcamy.

0: Cry, Bonnie M w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: Jedna z najmniejszych i najstarszych świątyń Krakowa, Kościół Świętego Idziego, wypełni się jazzowymi dźwiękami. Miejsce przepełnione na co dzień ciszą i modlitwą podczas sobotniej nocy jazzu stanie się przestrzenią, gdzie dźwięki muzyki spotkają się z klimatem zabytkowego wnętrza. Będzie można usłyszeć improwizację utworów Feliksa Nowowiejskiego, a Kraków jazzowymi brzmieniami stoi, bo w tym roku miasto obchodzi także stulecie pierwszego koncertu jazzowego.
2: Maciej Adamczak, jestem kontrabasistą. Będzie można usłyszeć jazzowe brzmienia w różnych przestrzeniach miasta, także w Kościele Świętego Idziego, który myśmy wybrali ze względu na niezwykłą akustykę tego miejsca i urok.
3: Pod samym Wawelem, więc miejsce wyjątkowe. Cała historia wieków od Władysława Hermana, który ten kościół fundował. Ojciec Łukasz Miśko, dominikanin, prezes Fundacji Dominikańskiej i dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Ten jazz będzie właśnie taką formą połączenia starego, no bo idzie jest jednym z najstarszych kościołów w Krakowie, z nowym, to takim właśnie bardzo nowym, świeżym, bo wydarzającym się w improwizacji jazzowej brzmieniem.
0: Co będzie można usłyszeć podczas koncertu w kościele?
2: Podczas tego koncertu usłyszymy interpretację wybranych utworów Feliksa Nowowiejskiego, które będą wykonane w takim może trochę nietypowym składzie. Będzie to trąbka, kontrabas i fortepian. Utwory Feliksa Nowowiejskiego w większości są utworami religijnymi. To był znakomity organista, który zresztą dwukrotnie tutaj w Krakowie mieszkał. Najpierw w latach 1909-1914 był takim dyrektorem Towarzystwa Muzycznego, a później jeszcze w czasie II wojny światowej mieszkał na Dębnikach, między innymi w kościele tym dębnickim był organistą. To będą fragmenty między innymi z oratorium Quo Vadis, z oratorium Znalezienie Świętego Krzyża, z takiej mszy Missa Pro Pace, a także utwory organowe, fortepianowe.
3: Cieszymy się, że teraz w ramach Krakowskiej Nocy Jazzu również właśnie idzie może rozbrzmieć dźwiękami Feliksa Nowowiejskiego na nowo odczytanego. Sam jestem ciekaw, no właśnie, na ile ta sakralność Nowowiejskiego tutaj w tych jazzowych brzmieniach wybrzmi. I oczywiście to będzie pewnie też zaproszenie dla słuchaczy, żeby wchodzili gdzieś głębiej i używali swojej muzycznej wyobraźni.
0: Co sprawia, że koncert będzie wyjątkowy?
2: Myślę, że ten koncert będzie wyjątkowy ze względu na niezwykłą akustykę tego kościoła. Będziemy grali zupełnie akustycznie, bez nagłośnienia.
3: Kościół Idziego jest wielowarstwowy. Mury prezbiterium to mury gotyckie, nawa, sklepienie barokowe, barokowe ołtarze. Natomiast w prezbiterium widzimy też przepiękne alabastrowe stalle pochodzące z nagrobka świętego Jacka, który wcześniej mieścił się w bazylice świętej Trójcy. A zatem te wszystkie warstwy jakoś razem tworzą wyjątkowe, unikalne miejsce. No i być może nie myślimy o jazzie w świątyniach jak o czymś takim powszechnym, natomiast idzi, myślę, że łączy właśnie te różne aspekty bycia wspólnotą chrześcijańską, że celebrujemy źródło i szczyt naszego życia, czyli Eucharystię, celebrujemy tam wiele takich muzycznych wydarzeń liturgicznych, paraliturgicznych, ale też zapraszamy muzyków, żeby swoje poszukiwania piękna, poszukiwania właściwego brzmienia, które są gdzieś tam na koniec dnia poszukiwaniem Boga, który jest przecież źródłem harmonii, żeby te ich poszukiwania brzmiały też w tej przestrzeni świętej i pokazywały, jak wieloma drogami można odkrywać piękno i dobro naszego Stwórcy.
0: Dlaczego warto przyjść?
2: Warto przyjść na ten koncert, ponieważ to miejsce na co dzień sakralne zamieni się po prostu w scenę jazzową, a także dlatego, że będą występowali wspaniali muzycy. Myślę, że będzie to niezapomniany wieczór.
0: Jaki będzie program tegorocznej Nocy Jazzu?
4: Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. W zasadzie całe miasto będzie brzmieć jazzem. Możemy zacząć od Małego Rynku, bo to właściwie będzie serce Nocy Jazzu. Największa ze wszystkich tego wieczoru scena plenerowa, na której między innymi świętujący swoje 20-lecie Big Band Małopolski, także i Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, no i tam na finał Paulina Przybysz. No i wreszcie scena plenerowa przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Dla mnie inspirujący projekt, a mianowicie muzyka z gier komputerowych w jazzowych aranżacjach.
0: I Kraków stoi jazzem.
4: Notatka o pierwszym, udokumentowanym przynajmniej, koncercie jazzowym pochodzi z roku 1926. To oznacza, że w tym roku możemy świętować jubileusz stulecia jazzu w Krakowie. To czas, kiedy jazz nie tylko rozpoczynał się w Stanach Zjednoczonych czy zachodniej Europie, ale także dotarł i tutaj. Zjawiska w Krakowie tak bogatego, uprawianego przez tak dużą liczbę świetnych artystek i artystów, że pozwoliłem sobie wyrazić opinię, że krakowski jazz powinien być wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Uważam, że to rzeczywiście jest ten gatunek muzyki, który zdecydowanie ma się w Krakowie najlepiej.
0: A jazzowa muzyka także będzie obecna obecna w instytucjach miejskich, m.in. w Centrum Edukacji Ekologicznej, w krakowskim Forum Kultury i w klubach. Szczegółowy program na krakowskienoce.pl.

0: włoskie słoneczko. Jak mówią na niego fanki Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus.
1: Plus.
0: A najbliższa okazja, żeby Erosa usłyszeć na żywo za niecały rok w Łodzi 20 maja 2027. Eros wystąpi w ramach trasy koncertowej Una Storia Importante World Tour. Bilety, sprzedaż biletów już ruszyła, zatem można sobie zrobić taki prezent i taką wycieczkę na przyszły rok, zaplanować sobie wizytę i koncert Erosa Ramazzottiego. Na pewno będą to duże przeżycia. A po godzinie 19:00 mnóstwo przeżyć związanych z walką o nagrody. Będę miała dla Państwa książki, a także zaproszenia do kina, a niebawem będę mieć przeboje z Notą Nostalgii, Sissy Catch i Heartbreak Hotel. To już niebawem, teraz robimy sobie taką krótką przerwę.
1: Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Chris Rea w Radio Plus.
1: Plus.
0: Letnie tanie kinobranie rusza w miasto. Kino pod baranami zaprasza wszystkich kinomaniaków do przestrzeni Wesoła Immersive na plakatobranie, podczas którego otwarte zostanie kinowe archiwum plakatów, a także na pokaz filmu Sirat, który zainauguruje nowy cykl festiwalowych pokazów plenerowych. Dokładnie za tydzień, w środę, 22 lipca, między 15 a 19, na wszystkich czekać będą plakaty festiwalowe i filmowe, które będzie można sobie zabrać do domu, na przykład oprawić i takim plakatem ozdobić domową przestrzeń, a o 21 rozpocznie się kino plenerowe, na które oczywiście wszyscy są zaproszeni. Seans bezpłatny, nie trzeba biletów, trzeba tylko zabrać dobry humor, nastrój. A teraz trzeba zrobić głośniej. Opus, life is life.

to Santana oczywiście. Oczywiście na antenie Radia Plus. 10 minut po godzinie 19. Mam teraz dla Państwa kinowe, filmowe propozycje. Plus. Trwa bowiem akcja ogólnopolska, akcja Lato z Rafael Film, w ramach której widzowie to w całej Polsce mogą zobaczyć wyjątkowe filmy dokumentalne i fabularne, bardzo wartościowe obrazy. A jednym z najważniejszych wydarzeń tego cyklu będzie przedpremierowy pokaz filmu Odzyskany, pełnometrażowego debiutu reżyserskiego aktora Marcina Kwaśnego, który odbędzie się 2 sierpnia w wybranych kinach w Polsce, między innymi w Kinie Kijów w Krakowie, ale dużo, dużo wcześniej, bo już w niedzielę, czyli 19 lipca, każdy może zobaczyć film Niebo nie może czekać, poświęcony historii świętego Karla Kutisa, nastolatka nazywanego przez media pierwszym świętym milenialsem oraz bożym influencerem. Karlo był takim zwyczajnym młodym człowiekiem, młodym chłopcem, który interesował się komputerami, programowaniem i grami, a jednocześnie każdego dnia uczestniczył we mszy świętej. Zmarł w wieku 15 lat na białaczkę, a dziś jego historia inspiruje miliony osób na całym świecie. Film będzie można zobaczyć już w najbliższą niedzielę w Kinie Kijów o godzinie 13:00, zatem po dobrym obiedzie albo jeszcze przed warto wybrać się do kina, żeby zobaczyć ten wartościowy obraz Niebo nie może czekać. Film poświęcony historii świętego Karla Kutisa. Kino Kijów, niedziela, godzina 13:00. Kto ma ochotę, niech szybko do mnie napisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Kto ma ochotę na bilety, bo ja je mam. Oczywiście każdemu wręczam podwójne zaproszenia, zatem piszcie, drodzy Państwo, na luz@radiomyślnikplus.pl.

0: Panorama i Venus. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Czy na tym świecie naprawdę nie ma powodów do śmiechu i czy w kościele zawsze musimy mieć śmiertelnie poważne miny? Ksiądz Wojciech Węgrzyniak uważa zupełnie inaczej. Wierzy, że Bóg jest jak dobry tata, który po prostu cieszy się, kiedy jego dzieci są wesołe. I dlatego powstała książka Anegdoty z koloratką księdza Wojciecha Węgrzyniaka. Ta książka to zbiór takich barwnych, często zaskakujących i co najważniejsze w 100% prawdziwych historii z życia wziętych. Autor, biblista, no niekwestionowany autorytet i erudyta z ogromnym dystansem oraz humorem opisuje codzienne sytuacje. Robi to jak zawsze z wielką klasą, pamiętając słowa Ignacego Krasickiego, by żarty szczypały, ale nie kąsały. Pod warstwą dobrej zabawy zawsze kryje się tu coś więcej. Mądra myśl lub życiowy morał, który zostanie z nami na znacznie dłużej niż tylko chwilowy uśmiech. Ksiądz Wojciech Węgrzyniak, Anegdoty z koloratką, nowość wydawnicza do zdobycia już teraz. Luz plus @radiomyślnikplus.pl. Piszcie, drodzy państwo, pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Anegdoty, otrzyma tę publikację w prezencie.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Reklama.

0: Jim, słuchając tego utworu, aż chciałby się zatańczyć moonwalk, ale tylko on to potrafił robić najlepiej. Michael Jackson w Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii.
1: Plus.
0: Czy spędzając lato w Krakowie można przenieść się do Japonii? W pewnym sensie tak. W tym celu trzeba wybrać się do Muzeum Manga. Muzeum zaprasza na spotkanie z baśniami i legendami z kraju kwitnącej wiśni. Ich rezolutni bohaterowie na swojej drodze spotykają niesamowite zwierzęta, lisy, żurawie, psy, małpy, a nawet bażanty. Które z nich okażą się magiczne? Czy warto się z nimi zaprzyjaźnić? I kto mieszka na Księżycu? Wszystkiego dowiemy się w przestrzeniach wystawienniczych Muzeum Manga. Wybrane letnie czwartki od godziny 11 do 12 to w ramach cyklu Letnie Czwartki. W wyjątkowej atmosferze muzealnych galerii edukatorzy prowadzą uczestników przez świat japońskich opowieści, zachęcając do takiego wspólnego odkrywania bardzo ciekawych historii. Spotkanie z japońskimi legendami jest częścią wakacyjnego cyklu poświęconego opowieściom z Chin, z Japonii oraz Korei. Opowieści dobrane zostały z myślą o najmłodszych słuchaczach, dzieciach w wieku od 4 do 10 lat, ale z pewnością zainteresują każdego pasjonata mitów oraz legend. Najbliższe spotkanie w ramach cyklu Letnie Czwartki już jutro, start o godzinie 11. Liczba miejsc jest ograniczona, zatem zawczasu trzeba zarezerwować sobie miejscówkę, na przykład robiąc to online. Gwarantuję, że dzieciaki będą zachwycone, dorośli zresztą też. Jeśli Państwo mi nie wiedzą, no to musicie się sami przekonać i przetestować to na własnej skórze. Fuck.

0: Usher w Radio Plus.
1: Plus.
0: Dziś mnóstwo osób narzekało na pogodę, mówiło, że mamy taki szary, pochmurny dzień, ale jest jedno miejsce na mapie Polski, które jest dziś kolorowe, gdzie tętni życie, energia, to Myślenice, gdzie trwają międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem. Jutro festiwal zagości do Krakowa i chcę Państwa zaprosić na plenerowe show na scenie przy Galerii Krakowskiej. To już jutro, start o godzinie 16, ale najpierw przejdzie barwny korowód z plant na plac Jana Nowaka Jeziorańskiego. Oczywiście każdy może dołączyć do tego korowodu, a o 16 przed Galerią Krakowską energia, radość, czyli spotkanie kultur, folkowe show, w którym mogą Państwo uczestniczyć, bo to będzie koncert otwarty dla wszystkich. Wszyscy są zaproszeni.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garage.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama.

0: przyjemnie słucha się tego utworu. Noga sama chodzi. Ale teraz mam dla Państwa propozycję weekendową.
1: Plus.
0: No bo czas już planować ten weekend, skoro środa w kalendarzu już spokojnie. Można. No i mam tu propozycję połączoną z zagadką. To najpopularniejszy wykonawca muzyki disco polo. Jego hity zna chyba niemal każdy. Zanim na dobre poświęcił się estradzie, w młodości trenował lekko atletykę. Ale to muzyka stała się jego przeznaczeniem i jego drogą życiową. No i to on wraz ze Sławomirem Skrętą wymyślili nazwę Disco Polo. Myślę, że już Państwo dobrze wiedzą, o kogo chodzi. Zenon Martyniuk będzie gwiazdą nadchodzących dni Dobczyc. Miasto czeka 3 dni wspaniałej zabawy. Impreza albo wielkie świętowanie, bo to będzie 3-dniowa impreza. Startuje już najbliższy piątek. Wszyscy są zaproszeni. Nie tylko mieszkańcy Dobczyc i okolicznych wiosek, ale także mieszkańcy Krakowa. Ja polecam Państwu kliknąć na stronę dobczyce.pl. Tam więcej informacji na temat nadchodzących atrakcji, a także informacje bardzo przydatne, gdzie zostawić auto, gdzie zaparkować, no bo myślę, że Państwo wybierają się na imprezę. A ja wybieram się powolutku do domu. Życzę Państwu pięknego wieczoru. Życzę miłych spacerów z pieskami. No i umawiamy się na jutro na godzinę 18. To już nie Kershaw. Ja mówię Państwu pa, pa, do jutra.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.

0: Princess utworem Say I'm Your Number One zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama. Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższe 35 minut to polskie przeboje. Na początek Bajm, ta sama chwila. Potem Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć. Grupa Ma, nam wyjątkowo zimny maj, a także grupa Kombi, Przytul mnie.

Za nami Lady Punk, a przed nami Demono, Statki na niebie, Papa Dance, Nietykalni oraz Artur Gadowski i Marek Kościkiewicz w piosence Szczęśliwego Nowego Joka.

0: Artur Gadowski i Marek Kościkiewicz utworem Szczęśliwego Nowego Jorku zakończyli ten miks.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i West End Girls. Potem grupa Visage i Fade to Grey. Będzie też zespół Off w nagraniu Electrica Salsa.

Yeah.

you rolling.

była niemiecka grupa Off, Elektryka Salsa, przed nami jeszcze Bandolero, Paris Latino, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass i Electric Light Orchestra w przeboju Don't Bring Me Down.

0: To była grupa Electric Light Orchestra, utworem Don't Bring Me Down zakończyła ten mix.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go grupa Chic utworem La Freak. Potem Donna Summer, Hot Stuff i Gibson Brothers w nagraniu Cuba.

było trio Gibson Brothers, a przed nami kolejne trio, tym razem żeńskie, Richie Family, The Best Disco in Town. Będzie też grupa Bonham w nagraniu Sunny, a także Gilla w piosence The Heat Is On.

Chorwacki wokalista Sandy Marton swoim największym przebojem People from Ibiza zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.

0: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.